iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bok.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: RMF Max.
1: RMF Max.
2: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mieli szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, po koza oko. Ostatni rok.

0: 27 dzień maja w kalendarzu, a my już znamy hit tego lata. Dub Dogs o poranku w RMF Max.
1: Ja też oszalałem na ich punkcie. Równie fajnie brzmi fakt, że Polska, jesteśmy w pierwszej 30 krajów najlepszych do życia.
0: No, dokładnie na 29 miejscu, ale tak.
1: Ale jak masz 49 urodziny, to też jesteś po 40, nie? A nie chwilę przed 50. Asia, pierwsza 30.

0: David Guetta, Sia, oni też zostaną posłuchać wiadomości z regionu. Mamy ich dużo o 6:00. Bądźcie z nami, bądźcie z RMF Max.
1: Przełomowe odkrycie w temacie dieta. Przed latem się przyda. Trzeba jeść tak, jak napisano w Biblii, w Piśmie Świętym. Bo dzięki temu możemy być długo zdrowi i mieć piękną sylwetkę.
0: Z biblijnych rzeczy najbardziej wyszczupla ten post.
2: RMF Max. U nas teraz czas na najważniejsze informacje. Łukasz Majewski, zapraszam. Iran domaga się uwolnienia 24 miliardów dolarów zamrożonych funduszy w ramach potencjalnej umowy z USA, przekazała półoficjalna irańska agencja prasowa Tasnim, powołując się na źródło bliskie zespołowi negocjacyjnemu. Uwolnienie zamrożonych funduszy jest ostatnim z poważnych punktów spornych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, w których rozwiązaniu pomagają mediatorzy z Kataru. Według agencji Teheran stoi na stanowisku, że połowa tej zamrożonej kwoty, 12 miliardów dolarów, musi zostać uwolniona tuż po ogłoszeniu porozumienia. Pozostała część miałaby zostać przekazana w ciągu 60 dni.
3: To jest RMF Max.
2: Akademia Śląska uruchamia kolejną filię po Zabrzu, Katowicach, Jaworznie, Rybniku i Bytomiu, czas na Sosnowiec. Nowa filia będzie przy ulicy Kasztanowej, gdzie od października tego roku rozpoczną naukę studenci Wydziału Nauk Medycznych imienia profesora Zbigniewa Religi. Na jakim kierunku?
4: Według tutaj informacji, które otrzymaliśmy od władz uczelni, będzie to kierunek pielęgniarstwo. Kierunek, który cieszy się sporym zainteresowaniem i tak naprawdę jest to bardzo dobra informacja, ponieważ z danych, które nam przekazano, obecnie średnia wieku pielęgniarek to 56 lat, więc tutaj przez wiele lat brakowało tej kadry następców obecnych pielęgniarek, więc myślę, że to też jest z takiego tutaj punktu widzenia społecznościowego bardzo, bardzo dobra informacja.
2: Powiedział Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Sosnowcu. Jest rządowe dofinansowanie dla Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Gdyni. Inwestycja zostanie wsparta kwotą 13,5 miliona złotych. To 1/3 potrzebnej kasy. Młodzi żeglarze powinni szkolić się w godnych warunkach, mówił w Gdyni minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
5: Jesteśmy po to, żeby robić dobre rzeczy. I pamiętam nasze spotkanie w październiku z panią prezydent, gdzie rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób możemy rozwijać tak piękną dyscyplinę sportu, jakim jest żeglarstwo. Bo tu jest pasja, tu są ludzie z charakterem, bo to widać po dziewczynach i chłopakach, że absolutnie kochają ten sport. Ale żebyśmy mówili o żeglarstwie na najwyższym poziomie, potrzeba nowoczesnej infrastruktury.
2: Podkreślał minister sportu i turystyki. Koncert Za Miłość otworzy tegoroczną Maltę w Poznaniu. Muzyczne widowisko nad Jeziorem Maltańskim będzie pierwszym akcentem tegorocznego festiwalu. Poszczególne występy artystów mają przenikać się wzajemnie, mówią organizatorzy.
6: Pierwszy akt Za Miłość, co się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za Miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za Miłość, co zwycięża, Wiwat Słodka Miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate, fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie, no i przede wszystkim solistów.
2: Podkreślała dyrektorka koncertu Natalia Kukulska.

0: Mamy taką zasadę w poranku RMF Max, że kiedy dzieje się coś ważnego, to wy 10 minut po godzinie 6 zawsze wiecie o tym jako pierwsi.
1: No i dowiecie się, że są utrudnienia na A2 w rejonie Baranowa. Tam był wypadek. I teraz autostrada zablokowana.
0: A2 z porannymi utrudnieniami na Mazowszu, a cała reszta porannych spraw załatwiona gładziutko, leciutko, tak jak w Maxie lubicie najbardziej. Tu Asia Meus, tu Irek Jakubek.
1: Dzień dobry.
0: Tu wstawaj, nie udawaj. 10 po

0: Dracula nie ma łatwego poranka dzisiaj w środę, bo słońce w całym kraju na pewno dzisiaj się pojawi. Tak. Nawet jak na chwilę gdzieś wyjdą chmury.
1: Znieście na chwilę wieko, cieszcie się życiem. 19 minut po godzinie 6. Mam coś o życiodajnych płynach.
0: Nie chodzi
1: wcale o ulubione płyny Drakuli, tylko ulubione płyny całego naszego pięknego kraju. Bo rosół ma szansę trafić na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
0: Czyli kulinarny skarb świata, nasz polski rosół, bardzo dobrze.
1: Tylko że no, się bardzo źle.
0: Dlaczego?
1: Bo nie ma nas w grupie, która decyduje, czy on jest dobry, czy on jest niedobry. Hej, ilu Polaków, tyle rosołów, ludzie, no.
0: Poczekaj, zaraz Amerykanie odkryją rosół. Wygramy ten plebiscyt.

0: nami Buja Dzioświcie, hity na maksa i będzie nas trzymało do samego wieczora. 28 minut przed godziną 7. Zagrać ci coś, Asia?
1: Proszę.
0: Wirtuo z akordeonu. Dzień dobry, Polsko.
1: Och, jak pięknie, jak francusko się zrobiło.
0: Robię to tylko dlatego, że jak naciskam w te białe klawisze, to z tych piszczałek dmucha trochę chłodniejsze powietrze.
1: To naciska jeszcze.
0: A to się przyda wszystkim, którzy bez względu na to, czy słuchają nas teraz w Krakowie, w Warszawie, w Pile, w Bydgoszczy, w Białymstoku, czy Trójmieście, czy w Paryżu na kordach,
1: no właśnie, Landa Garrosa. W Paryżu to najbardziej, bo tam się z pogodą dzieje coś, co nie działo się od ponad 175 lat. Jest tak gorąco, że nie da się oddychać, a tenisiści, w tym nasza Iga, dzisiaj muszą w tych warunkach rozegrać mecz.
0: Bo trzeba rakietę skierować w inną stronę, bo teraz jesteśmy tam, gdzie z rakiety dmucha ciepłe. Widziałeś, jak rakieta startuje? Tam jest prawdziwy, żywy ogień. Jezu, wiesz, te bilety były trochę tańsze, ale może
1: dlatego
0: trzeba siedzieć z drugiej strony rakiety. Nowość. Nowość od Eda Sheerana. Zrobiona z Martinem Garrixem. 27 do 7.

0: hity na maksa w środowy poranek nie zwalniają ani na moment. Wszystko po to, żebyście naprawdę dobrze wystartowali w sam środek tygodnia, 21 minut przed siódmą.
1: Pani ministra zabrała głos w sprawie wieku emerytalnego i chce wyrównać wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn.
0: Ile?
1: 63 lata. Równo dla jednych i drugich. I mówi, żebyśmy się powoli do tego przyzwyczajali.
0: Okej.
1: A ja nie wiem, czy tak bardzo okej. Jeśli chodzi o wiek emerytalny w przyszłości, młodzież już ma swój pomysł na to. 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7. I to było właśnie po to, żebyśmy się przyzwyczajali. 6-7, 6-7, 6-7.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Rynu.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
12: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
13: Sprawdź to sam, czy Kinga odkusi ceną każdy dział.
12: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
0: I po reklamie.

0: Karol G. Poranną kawkę przynosi ci 10 minut i godzina 7, ale fajnie. No, Asia Meus i Irek Jakubek, robimy wam trochę lepszy poranek. Bardzo się cieszymy, że wybraliście RMF Max.
1: Papież Leon napisał nowy dokument. To i ważna sprawa,
0: bo encyklika.
1: No to trudne słowo. Nowy dokument papież napisał i w tym nowym dokumencie papież cytuje Gandalfa z Władcy Pierścieni, mówiąc o tym, że człowiek powinien się skupić na czasie, w którym żyje i tutaj działać tak efektywnie.
0: Super. Gandalf to jest ten czarodziej z Władcy.
1: Czarodziej.
0: Gandalf. Niewielu mądrych ludzi jest całych ubranych na biało, więc cieszę się, że wreszcie udało mi się jakoś spotkać, nie? 9 minut i godzina 7. My precious.

0: piękna i muzycznie i tak w ogóle Dua Lipa, 4 minuty przed 7 w RMF Max.
1: Są utrudnienia na A2 za Warszawą w kierunku Poznania. A2 już zablokowana. Więcej we Fleszu za chwilę. Zostańcie, by poznać wszystkie ważne poranne informacje.
2: Reklama.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nest

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.

0: Jest siódma, są i najnowsze informacje w Pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam na plaż. A zaczynamy od aktualnych informacji dla kierowców. A2 na Mazowszu o poranku mocno się korkuje. Na odcinku między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Biskitki w okolicach Baranowa ciężarówka najechała na autobus stojący na poboczu.
1: Tir wyjechał na pas, tak jakby jadąc w stronę Warszawy, na drugą stronę. I w stronę Warszawy jest zablokowany jeden pas, to jest spory korek, natomiast z Warszawy w stronę Łodzi już nie da się tą autostradą dalej nabiegać.
0: I to jest ostrzeżenie od kierowcy dla kierowców. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez węzeł Grodzisk Mazowiecki. A dziś na stacjach paliw bez rewolucji. Minister energii zatwierdził maksymalne ceny. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. 42 groszy. Olej napędowy 6 zł. 75 groszy.
2: Słuchacie RMF Max.
0: To największy od pokolenia krok naprzód. W ten sposób premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wypowiedział się na temat polsko-brytyjskiego traktatu. Jeszcze dziś w Londynie pod dokumentem pojawią się podpisy premierów obu krajów. Dokument ma być gwarantem m.in. zacieśnienia współpracy wojskowej. Przewiduje wspólną produkcję nowoczesnych pocisków obrony powietrznej, szerokie ćwiczenia wojskowe oraz współpracę przy rozwoju systemów przeciwrakietowych i bezzałogowych. Stanisław Kracik, komisarzem Krakowa, dotychczasowy wiceprezydent miasta, ma pełnić tę funkcję do czasu wyboru następcy odwołanego w niedzielnym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do tego momentu miasto ma funkcjonować normalnie.
3: Ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, przygotowywanie się do budżetu 2027.
0: Tak zapewnia rządowy komisarz.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: I na otwarcie kąszy Zielona Góra ma na koncie zwycięstwo. W półfinałowym starciu Orlen Basket Ligi ekipa pokonała na wyjeździe Arkę Gdynia 90-64, a dziś o 20.15 drugie spotkanie półfinałowe z udziałem warszawskich drużyn Legii i Dzików. Poznaliśmy już skład piłkarskiej kadry na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Powołania na najbliższe spotkania towarzyskie otrzymali obrońcy Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Kacper Potulski. Są też Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. W niedzielę we Wrocławiu Polacy powalczą z Ukrainą, a 3 czerwca w Warszawie z Nigerią. A my będziemy jeszcze do tego wracać.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Piękna pogoda za oknami dziś prawie w całej Polsce. Może zagrzmieć to na południu i południowym wschodzie Polski. Natomiast jeśli chodzi o termometry, pokazują bardzo przyjemne wartości. 19 stopni w Trójmieście, podobnie w Szczecinie. 20 pojawi się w Poznaniu i w Warszawie. Na termometrach w Katowicach 23 stopnie. Podobnie będzie we Wrocławiu i 25 najwięcej w Krakowie. No i właśnie w Krakowie, w Rzeszowie oraz w Katowicach może zagrzmieć.
2: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Słuchasz RMF Max, masz super środę, 4 po 7.

0: mamo, jeszcze nas trzyma po dniu matki. Jennifer Lopez wystąpiła w RMF Max, się papito ucieszył. 10 minut po godzinie 7.
1: Mama i tata teraz posłucha, bo już jest nowy kalendarz na rok szkolny 26/27.
0: Dzieci, skupcie się.
1: I wychodzi z tego, że będzie 187 dni bez zajęć dydaktycznych w przyszłym roku szkolnym.
0: Wow!
1: No.
0: Czyli do szkoły w czasie roku szkolnego chodzimy tylko pół roku.
1: A nawet mniej.
0: Ekstra. Trochę to kusi, wiesz, żeby mieć tyle wolnego i może do przyszłego roku to ja nie zdążę zostać nauczycielem.
1: No.
0: Ale jakim ja bym był super woźnym. Chcecie dzwonek? Już dzwonię!
1: Od września.
0: 10 minut po 7:00, tu RMF Max. Daleko

0: Swedish House Mafia, Wait So Long w głośnikach RMF Max w środę o poranku, równo kwadrans po siódmej.
1: 16, przepraszam, ja się nie upieram, Asia.
0: Mój zegarek pokazuje 15.
1: A jak ktoś się chce nie spóźnić, to 16. A nawet już 26. Wtedy na pewno się nie spóźnicie. 300 do wygrania w RMF Max o poranku, taką mamy miłą tradycję. Dzisiaj, żeby wejść do...
0: Zabawy.
1: Trzeba się określić w kwestii, o której z Kolim już nie jeden raz zabierał głos. Mianowicie temperatura!
0: Idzie do nas bardzo gorące.
1: Tak jest.
0: I pytanie, czy już doszło? Dlatego doszło. Spójrzcie na swój termometr i SMS-owo nam napiszcie pod 3001, ile u was na termometrach.
1: Jak gorąco, jak zimno, SMS 3001, dopiszcie nazwę miejscowości, a my zaprosimy jedną osobę do gry o 300. SMS wysłany na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat. Ile u was stopni? 16,5 po siódmej.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
5: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
10: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
11: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda. I po reklamie.

0: 15 stopni w białym stoku. Pozdrawiamy Podlasie. Grudek nad Dunajcem, Małopolska. Tam tyle samo, co u Asi w Wielkopolsce. 20 stopni.
1: A 15 w Trójmieście o poranku.
0: Proszę bardzo. A u Marcina się ma rano. Jaka temperaturka? Gdzie jesteś, Marcinie? Witaj w RMF Max.
2: Witam serdecznie, jestem...
0: I z Marcinem udaje nam się po raz pierwszy w życiu rozmawiać przez CB Radio. dlatego słychać go tak rewelacyjnie. Żądamy lepszego zasięgu dla prądocina, ale to nie przeszkodzi w próbie rozdania, uwaga, 300 zł dla ciebie, Marcin, bo będziesz decydował, kto ma bliżej w swojej porannej trasie, do której dziś jedziemy, w której dziś jedziemy do miejscowości Ciepłe na Mazowszu.
1: Odpowiadasz, Marcin, tylko słowem Asia albo Irek, bo o to, kto ma bliżej, będziemy cię pytać. Irek do miejscowości Ciepłe na Mazowszu jedzie z Ciepłowa.
0: A Aśka z Ciepłowodów. Taka babska nazwa.
1: Kto ma bliżej, Marcin, Aśka czy Irek?
0: Aśka
2: Irek.
0: Czy... Irek,
1: dobrze,
0: patrz!
1: Jest, no. Okej, okay, jest moc 300 wyobronione.
0: Proszę.
1: Drugie pytanie. Ja do miejscowości Ciepłe jadę z miejscowości Gorąca.
0: Przez Ciepłowody. A ja z miejscowości Żar. Żar do oczywiście dzisiaj bohaterskich Ciepłych.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek, no.
2: Irek.
1: A, źle. No. I stuwa poszła, ale masz jeszcze dwie ostatnie pytanie. Do miejscowości Ciepłe na Mazowszu, przypominam, Irek jedzie z Piekła Dolnego, bo tam jest bardziej gorąco.
0: Aśka z Górnego Piekła do miejscowości Ciepłe. Kto ma bliżej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek?
2: Irek.
0: Słuchaj, powiedziałeś 3 słowa, wygrałeś 200.
1: Brawo,
0: niech żyje zasięg. Pozdrowienia dla gorącego prądocina. Liczyłem na 4 słowa.

0: trzeba spać, by żyć długo i szczęśliwie?
1: Przynajmniej 7, a najlepiej to 9 godzin na dobę.
0: Nie dzwoń do mnie po 19. Śpię.
2: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na oktaviakonkurs.pl.
15: Skoda. I po reklamie.

0: RMF Max.
1: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hit na Max.

0: nikogo nie trzeba przekonywać, że hity na maksa grają na maksa, czyli najlepiej tutaj w RMF Max, zwłaszcza w środę o poranku 11 minut przed 8.
1: Internet rozgrzany do czerwoności i nam też się trochę udzieliły emocje tej dyskusji, bo cały naród się zastanawia, ile dać do koperty nowożeńcom, żeby było okej.
0: No to zależy akurat od tego, jak blisko tych nowożeńców jesteście, bo jak jesteście rodzicem, no to nawet do 20 tysięcy podobno. Jak tylko rodzeństwem, to 3 powinno być okej. Tysiące oczywiście. A jak jesteście znajomymi, na przykład z pracy, to do 1000 zł powinno wystarczyć.
1: Tak, ale całe szczęście, że młodzi ludzie chcą pomóc wszystkim tym 3 grupom i się nie pobierają.
0: Dzięki.
1: Ale jakby co, świetny numer na pierwszy taniec. Dive into me. Alok i Kalida.

0: I to się nigdy nie zatrzyma, bo to jest Daria Zawiałow, to jest poranna energia hitów na maksa w RMF Max. 4 minuty i 8.
1: I 4 wejścióweczki do parku rozrywki w Małopolsce będą po 8.
0: Słuchajcie, by je zdobyć. A za 4 minuty także informacyjny flash. Będziecie na bieżąco, będziemy słuchać razem z wami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
12: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Blik! I po reklamie.

0: W RMF Max 8 punktualnie, a zatem czas na najnowsze informacje, czas na Flash, Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Donald Tusk jest z wizytą w Londynie. O 12:00 spotka się z Keirem Starmerem. Dziś premierzy Wielkiej Brytanii i Polski podpiszą traktat dotyczący wzmocnienia współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności.
1: Nowy traktat ma na celu stworzenie realnych mechanizmów współpracy militarnej wykraczających poza dotychczasowe struktury. Jak zaznaczają tutejsi komentatorzy, relacje obu krajów opierają się na wieloletniej współpracy w ramach NATO oraz silnych powiązaniach społecznych i gospodarczych. Nowy traktat ma stanowić rozwinięcie wcześniejszych obu stron umów, skupiając się nie tylko na obronności, ale także na odporności gospodarczej.
0: Bogdan Trymorgan, podpisanie traktatu o 13:00 w bunkrze bitwy o Wielką Brytanię w zachodnim Londynie.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Poznaliśmy najnowsze dane dotyczące bezrobocia. Spada odsetek osób bez zatrudnienia. Obecnie wynosi 6%, czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej. Obecnie w urzędach pracy mamy zarejestrowanych 934 tysiące bezrobotnych. Pierwsza fala upałów w Holandii i w Belgii. W holenderskim Bild temperatura wzrosła wczoraj do ponad 30 kresek, w belgijskim Ukkele 30. Najwyższe majowe temperatury w obu lokalizacjach odnotowano w 1922 roku. Były to ponad 32 stopnie w Bild oraz 34 w Ukkel. A u nas dziś bardzo ciepło, ale to jeszcze nie ukrop. Dziś do 25 stopni maksa. Więcej o pogodzie tuż po sporcie. I na zamknięcie jeszcze coś dla prawdziwych fanów filmu Top Gun. Na aukcji wystawiono hełm lotniczy wykonany specjalnie dla Vala Kilmera, odtwórcy roli Icemana, głównego rywala w Ameryce, granego przez Toma Cruise'a. Kask ozdobiony jest pseudonimem bohatera oraz niebieskimi błyskawicami. Na aukcjach pojawiały się już hełmy zarówno Mavericka, jak i Icemana i osiągały zawrotne kwoty. Hełm Toma Cruise'a z Top Gun został sprzedany za ponad 1 000 000 złotych. A teraz już czas na sport.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Czekamy na występy naszych tenisistek w drugiej rundzie wielkoszlamowego French Open o 12:00 i starcie Igi Świątek z Czeszką Sarą Bejlek. Drugi mecz na korcie rozegra Magdalinet. Polka powalczy z Jeleną Ostapenko. To około 12:30 i o 16:00 powinno ruszyć spotkanie Magdalena Fręch, Jill Teichmann. Za burtą French Open niestety Kamil Majszak, który w pierwszej rundzie przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabio 1-6, 3-6, 4-6.
3: Tak naprawdę w każdym elemencie był lepszy, mimo że gdzieś tam próbowałem się jakkolwiek załapać na grę, to szło mi to bardzo pod górkę.
0: Mówił nasz tenisista Kamil Majchrzak.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: W całym kraju dziś powinno być pięknie, powinno być słonecznie i bardzo ciepło. Jedynie na południu i południowym wschodzie kraju może pojawią się jakieś tam burze w ciągu dnia, ale to też przejściowe i też możemy liczyć na rozpogodzenia. 19 stopni w Trójmieście, podobnie będzie w Szczecinie. 21 stopni to Gorzów Wielkopolski, 20 w Warszawie, 23 stopnie Katowice, 25 najwięcej w Krakowie i w Rzeszowie. A jutro do 21 stopni maksymalnie i też słonecznie.
4: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
6: Rozejrzyjcie się dookoła. Ludzie słuchający RMF Max uśmiechają się trochę częściej. 4 minuty po 8:00.

0: Oj, tak, mamy Womanizera włączonego na maksa. Dlatego macie dobry dzień, 10 minut po godzinie 8. Britney Spears dziękujemy. Świat cały zapraszamy do słuchania maksa o poranku, bo 4 wejściówki do parku rozrywki do wygrania w tej godzinie.
1: Ale na razie Ameryka. Bo Ameryka się teraz szykuje. No. Dwa ważne święta przed nimi w czerwcu. Najpierw 250 lat Stanów Zjednoczonych, a przy okazji też 80. urodziny prezydenta Trumpa. I z tej okazji właśnie, z tych okazji odbędzie się gala MMA.
0: Ekstra. No. Super urodzinki. Podobno były skargi, że piñata jest za mało brutalna. Jakby co... Aj, pokaz siły, amerykańska dominacja, gala MMA, ekstra. Będą zawodnicy przebrani za Iran, Wenezuelę, Kubę i po kolei taki blondyn, ale taki złoty blondyn, wiadomo.

0: lekko, przyjemnie i z uśmiechem. No i tak też można, a nawet tak trzeba wchodzić w środę. Milky, Just the Way You Are w RMF Max.
1: Żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, trzeba się zamienić w plusk. Naprawdę, przy tej pogodzie inaczej być nie może. Chodźcie nad wodę, chodźcie zrobić fajne plusk do wody i głosówki. RMF Max w naszym Messengerze są czynne właśnie w tej sprawie.
0: Po 4 wejściówki do parku rozrywki dzisiaj zamieniacie się w plusk do wody, do basenu, do rzeki, gdziekolwiek tam chcecie sobie zrobić plusk. Aha. Nagrywacie to na głosówkę i wysyłacie nam na Messengera RMF Max.
1: A jak ktoś czuje, że robi plusk za granicą, rozumiem, gdzieś na jakichś zagranicznych wakacjach, to wtedy nie jest to plus, tylko splash. Więc róbcie takiego splasha albo plus, jak wolicie. Messenger RMF Max już przyjmuje wasze głosóweczki.
2: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundary!
8: Kto?
7: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
18: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Uwaga, uwaga, będę skakał! Uwaga, odsuńcie się!
2: Żeby wygrać 4 wejściówki do Energylandii, dzisiaj trzeba skoczyć do basenu.
3: No bo w Energylandii też jest strefa wodna i można sobie poskakać.
2: Och, to prawda, Piotr, już w wodzie, teraz Ola.
3: Ale splash!
2: Prawda, że fajnie? 27 minut przed godziną 9, śpiewająco do basenu wskakuje Martyna.
4: Na szeroką wodę zabiera nas szef, o. Bo dzisiaj jest ciepło.
2: Martyna, może Paweł cię weźmie, bo Paweł jest tym szczęściarzem, który 4 wejściówki do Energylandii zdobył, pokonując swój lęk wysokości, wchodząc na 20-metrową wieżę, skacze do basenu, odbijając się na trampolinie.
5: Bojojojojo, bojojojojo, bojojojojo, bojojojojo, bojojojo, bojojojo.
2: Leci.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Jeden, że świetnie skacze, to zobacz, jak szybko wszedł znowu na górę.
5: Bojojojojo, bojojojojo, bojojojojo, bojojojojo, bojojojojo.

0: Szczęście na maksa daje nie tylko Dawid Podsiadło w głośnikach RMF Max, ale to jest jeden z czynników, który szczęście może powiększyć i przyspieszyć.
1: Nieszczęście u Oskara Cymsa.
0: Oj.
1: Wybił sobie ząb na końcu. Co się śmiejesz?
0: Co się stało?
1: Ej, śmiałaś się. Śmiała się, że wybił sobie chłopak ząb normalnie. Ej,
0: ale jak
1: Aśka,
0: to?
1: Gdzie jest twoje legendarne współczucie i empatia?
0: Bardzo współczuję. Co się stało?
1: Śpiewa sobie Oskar Cyms, no i nagle uderzył mikrofonem w ząb.
0: Mikrofonem
1: i poleciała licóweczka normalnie tutaj. Da się naprawić.
0: Na
1: da
0: całe
1: się
0: szczęście.
1: Naprawić, ale przejdzie do historii. Jako jedyny śpiewający 25-latek, który może powiedzieć, że zjadł już zęby na śpiewanie. Pozdrawiamy, dużo zdrówka oczywiście. 19, nie śmiej się już. 19 minut i 9, jasne.
2: Reklama. Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowid. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi.

0: teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: A jak się robi gorąco, to brzmią jeszcze lepiej. Anima i Jodzi. Zwłaszcza jak ktoś w pracy i ojci. Żeby ma dzisiaj dużo zajęć, to niech sobie robi maksa, będzie miał jeszcze przyjemniej. Mamy taką moc 9 minut przed godziną 9, zwłaszcza.
1: No i koniecznie znajdźcie czas, żeby trzymać dzisiaj kciuki za nasze dziewczyny.
0: To jest!
1: Bo dzisiaj trzy nasze zawodniczki walczą na kortach Rolanda Garrosa. W samo południe o 12 Iga Świątek.
2: A tam jest tak gorąco, Jezus Maria, już
1: o 13 Magdalinet, a o 18 Magdalena Fręch.
0: A ja sobie zobaczyłem te korty przed chwilą Rolanda Garrosa.
1: No.
0: I generalnie one są pomarańczowe. A tam jest tak gorąco, jeszcze wczoraj były zielone. Mamy fajną nowość. Nie, dobra, nie było.
1: Trzymamy kciuki, dziewczyny.
0: Nowość od Boba Sinclaira.

0: wleciał zdyszany do studia RMF Max i mówi: koniecznie jeszcze przed dziewiątą powiedzcie o tym, że będzie dzisiaj turbo nowość i mega premiera na antenie RMF Max.
1: Chcę więcej! Czyli Fuka i Liwka i Enklawa.
0: I będzie banger taki, że będziemy normalnie tak się kiwać do samego września. Hit na lato gwarantowany. Premierowo wam gramy dzisiaj 17:30 w RMF Max.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Wstawaj, szkoda dnia. W RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Tu RMF FM.
1: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 9 na antenie RMF Max. Trzy osoby zostały aresztowane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Wobec jednej zastosowano areszt, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Według niego zatrzymani to 20-latkowie, osoby, które już miały problemy z prawem. Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne.
2: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
1: Mówił premier Donald Tusk.
3: To jest RMF Max.
1: Wcześniej Kraków, a teraz Poznań. Pomysł zorganizowania referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta już pojawił się publicznie, ale do tej pory żadnych konkretnych działań nie było. Inaczej rozkładają się emocje w Poznaniu, inaczej w Krakowie, mówią społecznicy, którzy chcieliby zmiany na stanowisku prezydenta. A co na to sam Jacek Jaśkowiak?
4: Kiedy patrzę na przykład na to, co się działo we Wrocławiu, gdzie nie zebrano tak naprawdę wystarczającej liczby podpisów, no mimo jednak dużych problemów wizerunkowych prezydenta Sutryka i również na to, co się stało w Krakowie, to jest oczywiście też pewna lekcja dla wszystkich. Jednak ludzie oczekują od włodarzy miast racjonalnego zarządzania finansami.
1: Społecznicy argumentują, że do referendum potrzeba nie tylko podpisów mieszkańców, ale także sporych środków na promocję, bo bez tego nie uda się uzyskać wymaganej frekwencji przy urnach. Uwaga, duże zagrożenie pożarowe w lubuskich lasach.
5: Niewielka ilość deszczu sprawiła, że wilgotność ściółki leśnej spadła na wielu obszarach poniżej 10%. Wystarczy niewielki impuls, aby las stanął w płomieniach. W tej chwili czujność służb leśnych oraz straży pożarnej została podniesiona. Pożar w suchym lesie rozprzestrzenia się bardzo szybko. Jeśli zauważycie w swojej okolicy jego oznaki, należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112.
1: Tyle Agnieszka Dere. Egzotyczne rośliny w Bydgoszczy, takie rzeczy tylko w ogrodzie botanicznym w Myślęcinku. Przed nami drzwi otwarte. Już w ten weekend zobaczycie, jak rosną bananowce, drzewo kapokowe czy papirus. To miejsce już teraz odwiedziła Monika Jędrzejewska.
6: Wchodzimy teraz do jednej ze szklarni, którą odwiedzą goście podczas drzwi otwartych.
7: Jak najbardziej, oczywiście tak. To jest jakby gwóźdź programu. Te nasze nowe szklarnie z egzotycznymi roślinami, takimi, które uprawiamy w domach, które widzimy, spotykamy, ale może nie takiej wielkości, jak tutaj u nas. Spotykamy to rośliny cytrusowe, kawę dojrzewającą właśnie już teraz.
6: Oczywiście. A tutaj mamy ją po prawej stronie, czerwone takie kuleczki.
7: Dokładnie, możemy podejść. Oczywiście tu są, mamy dwa gatunki, wenezuelska i arabska.
1: Powiedział naszej reporterce Jarosław Mikietyński, kierownik Ogrodu Botanicznego Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych.

0: Przed nami pogodny dzień, słońca nie zabraknie, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju. W pozostałych rejonach nieco więcej chmur, a opady deszczu mogą występować m.in. na Podkarpaciu. Tam warto mieć przy sobie parasol. A temperaturę sprawdźmy. Gorąco w Krakowie, nawet 25 stopni, a nad morzem znacznie chłodniej, poniżej 20 na skali. 19 stopni także na Podlasiu, wiatr umiarkowany i dość silny. A warunki biometeorologiczne są neutralne, a gdzieniegdzie niekorzystne, z kiepskim wpływem na samopoczucie.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Hity na maksa. Słysząc prognozę pogody, pewnie pomyśleliście, że klimatyzacja w domu to by była super opcja. Mamy na to 14 tysięcy.
3: Więcej niż 14 470. Ale mniej niż 14 490. Pomiędzy są wasze pieniądze.
2: Tak jest, a na www.rmfmax.pl są specjalne okazje. Kto tam wchodzi, ten ma więcej szans na duże pieniądze.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Tak bardzo, że będziemy jutro 5:30. Asia, Irek, dzięki za dzisiaj. Pa!

0: raczej nieprzypadkowo ten numer nosi tytuł Magnetic, bo naprawdę bardzo przyciąga do głośnika. Tak, w RMF Max na chwilę po dziewiątej gra norweski projekt Bounce'a. No i obiecuję, że takiego dobrego klimatu będę miał dla was zdecydowanie więcej w środowym byle do obiadu. Piotrek Świderski po tej stronie. Witam i zapraszam was na najlepszy program do słuchania w pracy. Popracujemy sobie do 13 razem przy hitach na maksa. Katy Perry za chwilę.
1: Reklama.
2: Dyskonto Beasy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyptos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.

To z dedykacją dla wszystkich dobrych chłopaków. Good Boys, Daya i Albi przed momentem w Maxie. No mam nadzieję, że te dobre chłopaki i dziewczyny zresztą też pamiętały o wczorajszym dniu mamy. No a dzisiaj w kalendarzu już 27 maja. Dobijamy do końca miesiąca. Ostatni majowy weekend przed nami, który według zapowiedzi speców od Meteo będzie ciepły i przeważnie słoneczny. W piątek średnio 22, w sobotę 23-24, a w niedzielę nawet powyżej 26. Tak to wygląda na ten moment i nic się nie zapowiada, żeby te prognozy uległy zmianie, więc śmiało możecie planować jakieś aktywności na świeżym powietrzu. Bardzo świeżo też będzie na naszej maksowej playce Olivia Rodrigo z nowym singlem za chwilę, a teraz Sandy Dusty Harris z Zokaria w RMF Max.

Olivia Rodrigo w RMF Max. Drop Dead, najnowszy singiel amerykańskiej wokalistki zapowiadający nadchodzący album. Ale słuchajcie, jeszcze wcześniej, przed jego premierą, możecie wejść sobie na rmfmax.pl i wziąć udział w naszej zabawie. Do przytulenia jest prawie 14,5 koła. Prawie, bo nadal czekamy na szczęśliwy strzał. 14 470 zł to za mało, a 14 490 zł to już za dużo. No i teraz trzeba strzelić gdzieś pomiędzy i odgadnąć sumę, którą ukryliśmy na naszym maksowym koncie. Ta nagroda na pewno padnie. Pytanie tylko, kto ją zgarnie. Być może ty, dzisiaj, więc zgłoś się przez rmfmax.pl albo wysyłając hasło Max SMS-em pod

0: realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
2: to wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Przed nami pogodny dzień, słońca nie zabraknie, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju. W pozostałych rejonach nieco więcej chmur, a opady deszczu mogą występować m.in. na Podkarpaciu. Tam warto mieć przy sobie parasol. A temperatura, sprawdźmy, gorąco w Krakowie, nawet 25 stopni, a nad morzem znacznie chłodniej, poniżej 20 na skali. 19 stopni także na Podlasiu, wiatr umiarkowany i dość silny. A warunki biometeorologiczne są neutralne, a gdzieniegdzie niekorzystne, z kiepskim wpływem na samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

Od rockmana do romantyka, tak ewoluował wizerunek Damiana Dawida. Jego The First Time już za nami w RMF Max. Ostatni post na Instagramie Damiana to ten z początku roku, w którym poinformował świat o zaręczynach ze swoją partnerką Dove Cameron. No i coś mi się wydaje, że do końca 2026 da sobie trochę luzu od studia i sceny. Trzeba też w końcu zadbać o życie prywatne. Z kolei Gibbs w tym roku wrócił, wydał już w marcu jeden album i teraz na dniach szykuje dla nas kolejny. Premiera zaplanowana jest na najbliższy piątek, na 29 maja. Mati lubi szybką jazdę, więc tempo, w którym dostarcza nam nowy materiał, jest adekwatne. No i właśnie o tej miłości do koni mechanicznych będzie ten kawałek. Gibbs, Win, teraz w Maxie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
17: I po reklamie.

0: Dziś sporo słońca i naprawdę przyjemne temperatury. Na termometrach od 20 stopni na wschodzie i w centrum do nawet 25 na południu. Chłodniej tradycyjnie nad morzem. Po południu miejscami może pojawić się więcej chmur i przelotny deszcz. Parasole przydadzą się na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. A wiatr umiarkowany, porywisty na północnym wschodzie oraz w szczytowych partiach gór w porywach do 65 km na godzinę. W nocy niemal wszędzie poniżej 10 na skali, ale raczej pogodnie. Niewielkie opady możliwe są tylko na Suwalszczyźnie.
1: Minęła 10 w RMF Max. Z kolejną dawką lokalnych informacji wrócimy za godzinę, a teraz wracamy do hitów na Maxa. Alex Warren i jego znakomite Fever Dream na początek. Piotrek Świderski po tej stronie. Cześć ponownie, witajcie, hej.

Want Your Love od Alenium i Ellie Goulding. To właśnie ten duet odpowiedzialny jest za ten kozacki, środowy vibe w waszej pracy. Tutaj cały czas RMF Max i Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, w którym teraz pora na muzyczną perełkę, środową perełkę. Jest nim numer Angel, który prezentują Shaggy i Raven. No, na początku lat 2000 ci dwaj goście też byli naprawdę niezłymi kozakami. Polecam dać na maksa.

0: modelki w RMF Max, które zrobiły nam kolejnego mega hiciora na lato. Mały przedsmak lata to mamy właśnie w tym tygodniu w całej Polsce. A wcześniej, bo już za tydzień jeszcze długi czerwcowy weekend przed nami, tak więc na pewno przyda się jakaś dodatkowa kasa, co nie? U nas, słuchajcie, możecie zgarnąć ponad 14 tysi. 14 470 zł to za mało, a 14 490 to za dużo. Jak zgadniesz kwotę pomiędzy, to całość leci na twoje konto przelewem, takim ekspresowym przelewem. A jak nie zgadniesz, to gwarantowane 5 stówek wysyłamy. Brzmi jak dobry deal na długi weekend? No to dawaj, szybki SMS za 3,69 o treści max pod 7327 albo strona rmfmax.pl. Tam możesz zgłosić się do naszej zabawy. RMF Max.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
8: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, czeki dał.
8: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: I po reklamie.
14: Playlista, co zrobi ci dzień.
15: Niech się dzieje.
14: RMF Max. Hity na maksa.
15: Hity na maksa.

Metzner zabrał nas do swojego muzycznego, mrocznego Gotham w RMF Max. A ja tymczasem teraz, słuchajcie, zabiorę was do Szwecji, która obraziła się na Francję. Czemu się obraziła? No bo Francuzi postanowili zakazać sprzedaży snusów, czyli szwedzkiej narodowej używki. Ale na tym jeszcze nie koniec, bo za samo posiadanie legalnie kupionych saszetek z nikotyną można tam teraz dostać karę 5 lat więzienia oraz grzywnę w wysokości 375 tysięcy euro. U nas to by nie przeszło. Pan prezydent na pewno by nie podpisał na to zgody.

0: wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Dziś sporo słońca i naprawdę przyjemne temperatury, na termometrach od 20 stopni na wschodzie i w centrum do nawet 25 na południu. Chłodniej tradycyjnie nad morzem. Po południu miejscami może pojawić się więcej chmur i przelotny deszcz. Parasole przydadzą się na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. A wiatr umiarkowany, porywisty na północnym wschodzie oraz w szczytowych partiach gór w porywach do 65 km na godzinę. W nocy niemal wszędzie poniżej 10 na skali, ale raczej pogodnie. Niewielkie opady możliwe są tylko na Suwalszczyźnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

dobrą stronę i Dawid Podsiadło na chwilę przed 11 w RMF Max. Kierunek jest jeden, środowy fajran, do którego zbliżamy się z każdą minutą. A poza tym wielkimi krokami zbliża się również tegoroczna trasa stadionowa Dawida. Obrotowy tur wystartuje już 6 i 7 czerwca w Chorzowie. Później 13 na rozkładzie Poznań, następnie 20 Gdańsk, no i na finał Warszawa. Dwa terminy, 27 i 28 czerwca. No i jeszcze dodatkowo przed trasą ma pojawić się jego kolejny nowy singiel, który jak tylko ujrzy światło dzienne, na pewno go u nas od razu usłyszycie. A propos nowości, to teraz na antenie Maxa zagrają Dub Dogs, Fizzo i Zark w numerze How Does It Feel? Posłuchajcie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
10: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Uwaga, na południowo-wschodnim krańcu Polski, czyli Nowy Sącz, Krosno i Przemyśle, mogą występować dziś burze, stąd pogodowy alert od synoptyków. W pozostałej części kraju spokojna aura, czyli dużo słońca, trochę chmur, choć momentami może nam doskwierać dość silny wiatr z północy. Ciepło, miejscami nawet bardzo ciepło, w Krakowie 25 stopni, a w Katowicach 24. I tam na termometrach najwyższe wartości, nad morzem niecała 20. Jutro ma nadejść ochłodzenie.
2: Po 11 również i u nas nie zabraknie. Tutaj cały czas RMF Max i byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tym kwadransie pojawią się muzycznie m.in. Bledka, Tame Impala i Jenny czy Ale Farben. RMF Max. No i jak coś, ja też jestem. Piotrek Świderski, jeszcze do 13. Po towarzyszę wam w robocie. Zapraszam.

0: Farben i Irene Miller, Body Talk w RMF Max. Tak pozytywnie, z dobrym basem w głośnikach lecimy dalej przez środowe przedpołudnie. A jeśli zgłosicie się do naszej zabawy za dużo, za mało, to po południu będziecie mogli stać się bogatszymi o ponad 14 tysięcy złotych. 14 470 to za mało, a 14 490 to za dużo. Przypominam, widełki, celujemy w kwotę gdzieś pomiędzy. Kto ma chrapkę na taki hajs, niech śle teraz SMS-owo Max na 7327 za 3,69, a ja go, tego SMS-iora, jeszcze teraz pomnożę 288 razy w rundzie bonusowej. rmfmax.pl, tutaj jak coś również załapiecie się na bonus razy 288. RMF Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje, to w euro.
17: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
4: Max dowozi.
19: Ale akcja.
4: RMF Max. Hity na maksa.
20: Hity na maksa. Please just rewind. Let me shake it to the max.

The Fate of Ophelia i Taylor Swift w RMF Max. To po ostatniej weekendowej gali American Music Awards w Las Vegas. Taylor musiała być, delikatnie mówiąc, zawiedziona, bo aż z 8 nominacji nie udało jej się zgarnąć ani jednej statuetki. Największymi wygranymi tego wieczoru okazała się ekipa BTS. K-popowy boys band zdobył 3 nagrody, w tym najważniejszą, artysta roku. Z kolei tytuł współpracy roku dostał duet, który właśnie teraz pojawi się w waszych głośnikach. Pink Panthers i Zara Larsson. Stayside w RMF Max.

0: na ekipa w składzie Gibbs, Kukon i Jonathan z singlem Ty masz w RMF Max. Gibbsa na naszej playce może być jeszcze więcej, bo jak już dzisiaj wspominałem, premiera jego kolejnego, drugiego w tym roku albumu już w ten piątek, 29 maja. A jak tam pogoda na kolejne godziny środy 27 maja? Sprawdzimy to dla Was za moment w aktualnej prognozie. Bądźcie blisko Maxa. RMF Max.
1: Reklama. Witam Was, kochani. Z tej strony Sandra Dziura. Chciałabym Wam tylko powiedzieć, że nie sądziłam, że podróż pociągiem może być ekscytująca i luksusowa. Tylko Erste Wiedeński mógł dostarczyć takich wrażeń. Koncert w pociągu, warsztaty kulinarne w pociągu, sala kinowa też w pociągu. Wyobrażacie to sobie? Więcej Wam już nie zdradzę. Jak macie ochotę na taką wiedeńską przygodę, to bilety są jeszcze do wygrania. Napiszcie, jaką jedną rzecz chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. Wiem, że jest ich dużo, ale ma być tylko jedna. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: na kartę oraz ketchup publiczny 990 gramów, łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Muzyka zawsze po pierwsze.
10: Tu się czuję hity.
9: RMF Max. Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Uwaga, na południowo-wschodnim krańcu Polski, czyli Nowy Sącz, Krosno i Przemyśle, mogą występować dziś burze, stąd pogodowy alert od synoptyków. W pozostałej części kraju spokojna aura, czyli dużo słońca, trochę chmur, choć momentami może nam doskwierać dość silny wiatr z północy. Ciepło, miejscami nawet bardzo ciepło, w Krakowie 25 stopni, a w Katowicach 24. I tam na termometrach najwyższe wartości, nad morzem niecała 20. Jutro ma nadejść ochłodzenie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Narzucamy dobre tempo w środę do pracy. Apatę, Rozo i Bruno Mars przed momentem w RMF Max. Tylko, żebyście nie odebrali tego, że was poganiam czy coś. Jeśli nie macie jakiegoś despotycznego szefa, to spokojnie, bez stresu. Przed weekendem zdążymy na pewno ze wszystkim. Z kolei w naszym maxowym newsroomie uwijają się teraz jak mróweczki, żeby dostarczyć wam świeżą porcję newsów we fleszu, jak zwykle punktualnie o pełnej. Będzie też aktualna prognoza pogody, więc zostańcie koniecznie, żeby być na bieżąco. No tym bardziej, że teraz sobie fajnie zagramy. Najpierw White 2115 Vivi Simon i Palara, później Silver.

0: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. I po reklamie.
11: Wyj głośniej.
12: Mi fan.
11: RMF Max. Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: Po południu nad Polską dominować ma słońce, od czasu do czasu pojawią się chmury i przelotne opady deszczu, zwłaszcza na Podkarpaciu i w Lubelskiem. Burze mogą występować w Nowym Sączu, Krośnie i Przemyślu. Sprawdźmy teraz temperaturę na termometrach od 17 stopni nad morzem do 24-25 na południu kraju. Uwaga na momentami dość silny wiatr. Jutro i w piątek pogoda też ma dopisywać. Będzie słonecznie i ciepło, zapowiadają synoptycy, którzy dodają, że deszczowe chmury mogą pojawić się w weekend.
14: Już po 12 w RMF Max i do weekendu jest już bliżej niż dalej. Lecimy z ostatnią częścią, byle do obiadu, najlepszego programu do słuchania w pracy. A muzycznie popołudnie u nas rozpoczniemy od przedobrego numeru od holenderskiego duetu Another Talk to You. Klimat wprost z Ibizy, więc będzie można się pobujać w drodze po kolejną kawkę. Piotrek Świderski po tej stronie. Dzień dobry, raz jeszcze siemaneczko. Jestem z wami jeszcze przez godzinkę na fali Maxa.

0: piosenką od Kopa. To Milky, Just the way you are w remiksie Davida Getty. No to teraz od Kopa też wyślij SMS-a za 3,69 z hasłem Max na numer 7327 i wygraj dziś u nas ponad 14 tysięcy złotych w zabawie za dużo, za mało. Sezon urlopowy niebawem, więc może dzięki tej kasie jednak dałoby radę ogarnąć jakieś zagraniczne wakacje w tym roku. 14 470 zł to, przypominam, za mało, 14 490 zł to już za dużo. Jak zadzwonimy, to strzel gdzieś pomiędzy i zgarnij całość do swojego portfela. Hasło Max na 7327 albo zgłoszenie na rmfmax.pl.
1: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, czeki dał.
10: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.

czyli Dawid Podsiadło, jego nowy singiel Sezon na antenie RMF Max. O starcie sezonu koncertowego na stadionach z Dawidem w roli głównej już dzisiaj wspominałem w Byle do obiadu, ale za to nie mówiłem wam jeszcze o najgorszej drużynie w Europie w najwyższych klasach rozgrywkowych w tym sezonie. Nie, od razu mówię, nie jest to żadna z piłkarskich polskich ekip, to macedońska liga i Szkupi Skopje. Taka drużyna zaliczyła w tym sezonie, uwaga, aż 32 porażki, 1 remis i 0 zwycięstw. Co, uwaga, daje aż 1 cenny punkt. No i co? A my czasami narzekamy na drużyny z naszych miast, jak nie wygrywają. Tam to kibice dopiero muszą mieć nerwy ze stali.

0: bezkontowe. A w Netto teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Po południu nad Polską dominować ma słońce, od czasu do czasu pojawią się chmury i przelotne opady deszczu, zwłaszcza na Podkarpaciu i w Lubelskiem. Burze mogą występować w Nowym Sączu, Krośnie i Przemyślu. Sprawdźmy teraz temperaturę na termometrach od 17 stopni nad morzem do 24-25 na południu kraju. Uwaga na momentami dość silny wiatr. Jutro i w piątek pogoda też ma dopisywać. Będzie słonecznie i ciepło, zapowiadają synoptycy, którzy dodają, że deszczowe chmury mogą pojawić się w weekend.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

jeszcze krótki moment i będziecie po pracy. Daria Zawiałow, hej hej, za nami w RMF Max. Na horyzoncie już 13, a to oznacza, że zaraz wystartuje program I Wszystko Gra. Dzisiaj Dawid Miązek spędzi z wami resztę popołudnia. Będzie miał dla was również znakomite hity na Maxa i też spróbuje komuś rozdać ponad 14 tysięcy złotych. Mocno trzymam kciuki, żeby właśnie dziś ktoś z was przytulił taką sumkę. Widełki w zabawie za dużo, za mało są już naprawdę bardzo wąskie, więc jest na to spora szansa. No i ode mnie to tyle na dzisiaj. Ślicznie dziękuję i życzę wam udanej reszty środy. Piotrek Świderski, do usłyszenia, do jutra. Trzymajcie się, na razie. Cześć!

0: baby, I'm a fireball.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
3: Ile trzeba spać, by żyć długo i szczęśliwie?
4: Przynajmniej 7, a najlepiej to 9 godzin na dobę.
3: Nie dzwoń do mnie po 19.
5: Śmiej się od samego rana.
2: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5.30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Media Expert, taniej masz!
15: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: IMGW ostrzega przed burzami na południu i wschodzie Podkarpacia. Alert pierwszego stopnia ma obowiązywać do wieczora. W pozostałych rejonach kraju pogoda ma być spokojna. Będzie sporo słońca i raczej bez opadów. Doskwierać może nam jedynie momentami dość silny wiatr. Na temperaturę nie powinniśmy narzekać, a w ciągu najbliższych godzin na termometrach zobaczymy powyżej 20. Pojawią się jednak wyjątki, chłodniej na przykład nad morzem. Jutro więcej chmur i opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie kraju.
2: Dzisiaj mocno trzymamy kciuki w Paryżu za Igę. Póki co jest dobrze, może nie gładko, ale pierwszy set do przodu. Oby tak dalej, a zaraz zaczynamy kibicować jeszcze Magdzie Linet. No trochę będzie tego kibicowania, ale jeszcze więcej grania hitów na maksa. To jest program I Wszystko Gra. Dawid Miązek, dzisiaj z wami jestem do godziny 17, a emocje nie tylko tenisowe, bo przecież dzisiaj przed nami finał zabawy za dużo, za mało. Więcej szczegółów już niedługo, na razie Bibi Rexa, Fadeless, New Religion.

0: Beautiful. Animal Jersey w RMF Max. Już jest beautiful muzycznie, pięknie, a po południu, no już jest popołudnie, ale takim późniejszym troszeczkę popołudniem będzie u kogoś pięknie też finansowo. I teraz ktoś ma taką reakcję. Jakie piękne, jak jesteśmy przed pierwszym. Tak, wiem, ja też mam kalendarz i widzę, co się dzieje na moim koncie. No ale słuchajcie, szybciutko, dzisiaj możemy tę sytuację u kogoś z was zmienić, bo przecież w zabawie za dużo, za mało, taki hajs nie wkidmuchał. Ponad 14 tysięcy złotych, a dokładnie o tej kwocie wiemy na pewno, że to jest więcej niż 14 470 i mniej niż 14 490, więc te widełki są już takie owąziutkie. No i tylko strzelić, ile to dokładnie tam jest ukryte i zgarnąć te pieniądze dla siebie w finale. Ale najpierw, żeby się na ten finał załapać, to SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, czyli tyle co nic, a w zamian możesz przytulić ponad 14 koła. No nawet jak nie trafisz w tym finale, nie życzę, ale nawet jak nie trafisz, to i tak 500 zł wraca do ciebie. No to piękna sprawa. Wchodź do gry, ktoś tę kasę na pewno zgarnie. Może dzisiaj i może to będziesz właśnie ty. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX. MAX.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: I po reklamie.

Sport. Jonathan, Liwka i PZ w RMF Max, ale właśnie będą noce, słuchajcie, zarywane. Helena, trzymaj mnie, mam zawał. Twórcy legendarnej gry Wiedźmin, czyli polska firma CD Projekt Red, właśnie przed dosłownie godzinką ogłosiła, że powstanie jeszcze jeden dodatek do genialnego Wiedźmina 3 Dziki Gon, czyli gry, która była po prostu absolutnym dominatorem swego czasu i przy którym wszyscy spędzali długie godziny, wszyscy gracze oczywiście. No a to jest o tyle sensacja, że od premiery minęło już 11 lat i zanim powstanie Wiedźmin 4, to jeszcze będzie Wiedźmin 3, dodatek się będzie nazywał Pieśni Przeszłości. Tylko zła wiadomość jest taka, że wyjdzie w 2027 roku i nie wiadomo dokładnie kiedy. A ja już chciałem wniosek urlopowy wypisywać do szefa. Jakieś zwolnienie od opieki nad dzieckiem. Ja przez 2 tygodnie mogę płacić alimenty. Naprawdę, dla Wiedźmina mogę to zrobić. Tame Impala, Genie, Dracula.

0: Magnetic, to Bauza w RMF Max. Iga Świątek jak magnes dzisiaj tak przyciąga nam zwycięstwo. Pierwszy set wygrany, 6-2. W drugim już Iga prowadzi 4-1, także szykuje się, że będzie dobrze, ale nie zapeszajmy, oczywiście kibicujemy dalej. A Magdalinet startuje planowo za 15 minut. A u nas planowo za chwilkę prognoza pogody, a po niej Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For.
1: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
3: masz! Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Tak działa Max.
11: W aucie.
10: Online.
11: U ciebie na chacie.
10: RMF Max. Hity na Maxa.
11: Hity na Maxa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: IMGW ostrzega przed burzami na południu i wschodzie Podkarpacia. Alert pierwszego stopnia ma obowiązywać do wieczora. W pozostałych rejonach kraju pogoda ma być spokojna. Będzie sporo słońca i raczej bez opadów. Doskwierać może nam jedynie momentami dość silny wiatr. Na temperaturę nie powinniśmy narzekać, a w ciągu najbliższych godzin na termometrach zobaczymy powyżej 20. Pojawią się jednak wyjątki, chłodniej na przykład nad morzem. Jutro więcej chmur i opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
11: RMF Max.
10: RMF Max.
11: RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Po czym poznać, że człowiek jakoś tak podświadomie myśli o fajrancie, czeka na fajrant o tej porze? No, po tym, że jakoś tak zupełnie nieświadomie mi się w playliście dwie piosenki o czekaniu ułożyły. Przed chwilą Wait So Long, tak długo czekam, Swedish House Mafia, a za chwilę nie mogę czekać. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa. Zresztą świetna nowość. Jak ktoś kończy o 14, to już się długo na fajrant nie naczeka. A punktualnie o 14 u nas Flash. O związkach partnerskich będzie, a po nim pogoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: I po reklamie.

0: Synoptycy na kolejne godziny zapowiadają przede wszystkim słońce, więcej chmur na wschodzie i południu kraju, gdzieniegdzie mogą pojawić się także przelotny opad deszczu, no i wtedy parasole pójdą w ruch. Temperatura podskoczy do maksymalnie 25 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach w Krakowie i Katowicach, nad morzem poniżej 20 na skali. W nocy dość pogodnie, ale chłodniej niż ostatnio, wszędzie poniżej 10 stopni. Tylko na Suwalszczyźnie może trochę pokropić, zapowiadają eksperci od spraw meteo.
1: No, Iga Świątek mamy już w kolejnej rundzie French Open, 6-2, 6-3 z Czeszką Bejlek. No może nie było spacerku, ale zgodnie z planem. Teraz jeszcze czekamy na Magdę Linet, która zaraz powinna wychodzić na kort. Już ją tak przesuwają od godzinki. Ej, no weźcie, nie przesuwajcie nam Magdy. To z dedykacją dla niej, jak już na ten kort wyjdzie. Nareszcie męskie granie orkiestra Dawid Piązek i Wszystko Gra. Zapraszam.

0: Iceland. Od Earbox w RMF Max, numer, który no co prawda na chwilkę tylko, ale jednak zabiera nas gdzieś na południe Stanów Zjednoczonych. Jakiś Nowy Orlean, te klimaty, no chciałoby się tam polecieć, pojechać, ale to nie są tanie wycieczki do tego USA. No ale komuś się marzą takie wakacje, to ekstra 14 tysięcy złotych, nawet z lekką górką od RMF Max powinny już pozwolić się spełnić takie marzenie. Mówię o tym dlatego, że co najmniej 14 471 zł jest dzisiaj do wzięcia w finale zabawy za dużo, za mało. Dokładnie to kwota między 14 470 a 14 490 zł. Już naprawdę jest wąsko, już coraz łatwiej trafić. Trzeba tylko, no, zgłosić się do gry i nie tak jak wczoraj odebrać telefon, jak będziemy dzwonić, bo to mega ważne. I teraz wyobraź sobie tak, siedzisz sobie końcówka pracy, trochę może znudzony już i nagle odbierasz telefon od RMF Max, podajesz jakąś kwotę na czuja i się okazuje, że to jest ta właściwa kwota i te pieniądze, ponad 14 tysięcy złotych, jeszcze dzisiaj widzisz na swoim koncie. No piękna sprawa, prawda? I to nie jest science fiction, po prostu wejdź do gry i spróbuj. rmfmax.pl albo hasło Max wysyłaj pod numer 7327 za tyle co nic, za 3,69, a w zamian ponad 14 tysięcy złotych może być twoje. rmfmax.pl albo hasło Max i 7327. Max.
1: Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
11: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
12: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: I po reklamie.

Zokeria, czyli Andy Dust z Harrisem, to jest RMF Max, a teraz coś dla tych, którym wakacje kojarzą się przede wszystkim z city breakami, z takimi wypadami do różnych miast na weekend albo przedłużony weekendzik. Jeden z portali zrobił taki świeżutki ranking city breaków 50 europejskich miast, sprawdzono pod kątem kosztów zakwaterowania, jedzenia na mieście, transportu publicznego, ile kawka kosztuje i tak dalej, i tak dalej. No i najtaniej od najtańszych zaczniemy, wypada, słuchajcie, Sarajewo, stolica Bośni i Bukareszt rumuński. Tutaj poniżej 300 euro taki weekendowy wypad nas będzie kosztował. W czołówce też Tirana, Belgrad, Ryga. No a jeżeli chodzi o czołówkę najdroższych, no to północ Europy, Edynburg, Kopenhaga i Oslo. Oslo jest najdroższe, standardowo 850 euro za weekend. No koszty można trochę obniżyć zupkami chińskimi i spaniem na ławce, ale pro tip, każdy zna kogoś, kto pracuje w Norwegii. Wystarczy tylko odświeżyć kontakty. Hej, chcesz coś z Avonu? A propos, back to Francie Sober.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Ile trzeba spać, by żyć długo i szczęśliwie?
3: Przynajmniej 7, a najlepiej to 9 godzin na dobę.
2: Nie dzwoń do mnie po 19.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
18: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
19: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
20: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Synoptycy na kolejne godziny zapowiadają przede wszystkim słońce, więcej chmur na wschodzie i południu kraju, gdzieniegdzie mogą pojawić się także przelotny opad deszczu, no i wtedy parasole pójdą w ruch. Temperatura podskoczy do maksymalnie 25 stopni, tyle zobaczymy na termometrach w Krakowie i Katowicach, nad morzem poniżej 20 na skali. W nocy dość pogodnie, ale chłodniej niż ostatnio, wszędzie poniżej 10 stopni, tylko na Suwalszczyźnie może trochę pokropić, zapowiadają eksperci od spraw meteo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hit na maksa!
3: RMF Max.
2: RMF Max.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Beautiful Now, Zed i John Bellion tuż przed 15 w RMF Max. Słuchajcie, nasz obecny rząd już jest największym liczebnie rządem w historii. Liczy ponad 130 osób. No to teraz będzie pewnie zmniejszany, tak? Będzie, prawda? No nie, właśnie nie, jeszcze się powiększy. Kto do niego dołączy, bo to znana postać, to o tym powiemy we Fleszu o 15. Będzie też flesz sportowy, zajrzymy na korty French Open, gdzie walczy Magda Linet. A póki co robimy sobie gorący letni klimacik z modelkami. Lubię cię jak lato.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
14: Harmonizer.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Zaczynamy od tenisa. Upał w Paryżu nie przeszkadza i ze świątek Polka pewnie pokonała Czeszkę Sarę Bejlek i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlomowego turnieju Rolanda Garrosa.
2: Bejlek bardzo się starała, dobrze grała w obronie, zmuszała świątek do wysiłku. Polka kontrolowała spotkanie i tej kontroli nawet na chwilę jednak nie straciła, ale nie zawsze była taka, no powiedzmy, wystarczająco cierpliwa. Czasami próbowała trochę za szybko kończyć akcję, było trochę błędów.
1: Ale najważniejszy jest awans, dodaje Patryk Serwański. A w trzeciej rundzie świątek zagra ze zwycięzczynią trwającego właśnie meczu Magdalinet Jelena Ostapenko. A dziś jeszcze starcie Magdalena Fręch, Jill Teich. Mecz powinien się rozpocząć około 16:40. Ruszyła półfinałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Wieczorem Legia Warszawa zagra z Dzikami Warszawa.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
3: Noc ma być pogodna, opady deszczu mogą pojawić się jedynie na Suwalszczyźnie. Tam warto mieć przy sobie parasol. Po zmroku temperatura poniżej 10, będzie więc chłodno. A teraz u nas o tym, co za oknami będzie się działo w kolejnych dniach. Jutro przyjemna aura. Słońca nie powinno zabraknąć. Miejscami tylko pojawią się deszczowe chmury na skali okolice 20. Natomiast w piątek znowu będzie bardzo ciepło, do nawet 26 stopni w Lubuskiem. Tam zrobi się wręcz gorąco.
4: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: A może by tak jakąś rundą bonusową, słuchajcie, zarzucić, żeby zwiększyć szanse na kasę, wasze szanse? Zaraz coś wykombinujemy. Na razie Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max. Beauty and a Beat.

0: Hollow. To jest RMF Max i to jest, słuchajcie, ja myślę, bardzo dobry moment, żeby odpowiedzieć sobie na kilka bardzo ważnych pytań. Czy nasze portfele albo nasza zawartość naszego konta przed pierwszym pęka w szwach? No raczej nie. Czy ponad 14 koła, które jest do wzięcia w RMF Max, mogłoby poprawić tę sytuację? No raczej tak. Czy jesteśmy już blisko odgadnięcia kwoty ukrytej na naszym koncie? Zdecydowanie tak. A czy 287 to więcej niż jeden? No pewnie, że tak. No to sami widzicie, że tu nie trzeba łączyć żadnych kropek, to się samo układa w logiczną całość. Zgarnij ponad 14 tysięcy złotych w zabawie za dużo, za mało, bo teraz masz na to dużo większą szansę, 287 razy większą szansę, bo tyle razy mnożymy wszystkie SMS-y, które do nas teraz przyślesz. Nie czekaj, tylko ślij hasło MAX pod numer 7327. Ile to kosztuje? 3,69 z VAT-em. No a w zamian możesz przytulić ponad 14 koła i to już niedługo, bo za godzinkę finał niecałą. Aha, zgłoszenia online też mnożymy ze strony rmfmax.pl, także tam też zapraszam, parę kliknięć i jesteście w grze. O ponad 14 tysięcy złotych. Ostatnia runda bonusowa potrwa tylko 8 minut. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX. RMF Max.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: I po reklamie.

Mata i Kas Bałagany, to jest Plan B. Słuchajcie, w NBA nasz rodzynek Jeremy Sochan, jego drużyna New York Knicks awansowała już do finałów NBA. On co prawda wielkiego udziału w tym nie ma, raczej symboliczny, ale jest w tej drużynie, jest o krok od zgarnięcia mistrzostwa. No ale słuchajcie, ciekawe jest to, że w drugim półfinale walczy jego była drużyna, w której grał jeszcze na początku roku, San Antonio Spurs. No jeżeli się tak zdarzy, że właśnie to San Antonio do finału awansuje, no to finały się jeszcze nie zaczną, a Jeremy Sochan już wie, że zgarnie medal. Piękna sytuacja. To mi przypomina trochę takich niektórych polityków, którzy jak jest ta władza, to są wiceministrami, a jak jest inna, to są dyrektorami, że kto by nie wygrał, to oni zawsze wygrywają. Another 54 Ultra i tak to jest.

0: Jeśli komuś z was ten numer kojarzy się z synthpopem lat 80., to to jest bardzo dobre skojarzenie, bo to właściwie jest przeróbka hitu sprzed, uwaga, 43 lat. W oryginale New Order i Blue Monday, a to jest wersja Dub Dogs, Fezo i Zarka. How does it feel? W RMF Max cofnęliśmy się w przeszłość, to teraz w przyszłość nieodległa, za chwilę prognoza pogody w RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Noc ma być pogodna, opady deszczu mogą pojawić się jedynie na Suwalszczyźnie. Tam warto mieć przy sobie parasol. Po zmroku temperatura poniżej 10, będzie więc chłodno. A teraz u nas o tym, co za oknami będzie się działo w kolejnych dniach. Jutro przyjemna aura. Słońca nie powinno zabraknąć. Miejscami tylko pojawią się deszczowe chmury. Na skali okolice 20. Natomiast w piątek znowu będzie bardzo ciepło. Do nawet 26 stopni w Lubuskiem. Tam zrobi się wręcz gorąco.

0: Belly Dancer od Iman Beka i Bajora, to jest RMF Max, ależ tam zacięta walka w meczu na French Open Magdy Linet z Jeleną Ostapienko. Dały sobie po razie, po secie wygrały, a teraz w tym decydującym trzecim walka na żyletki, ale mamy nadzieję, że we fleszu o 16 już będziemy mogli wam powiedzieć, że Magda Linet wygrała. Trzymamy za to kciuki, a jak wygra, to w następnej rundzie będziemy mieć polski mecz Magda Linet i Iga Świątek, ale będą emocje. A na razie to będzie świetna nowość od Jonatana Gipsa i Kukona. Ty masz prawie 16 na zegarach.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Beautiful.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
4: to wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
4: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
5: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę

0: drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Jutro w przeważającej części kraju spodziewajcie się pogodnego nieba. Momentami przybędzie chmur, ale opady deszczu możliwe są tylko na Warmii i Mazurach, a także na Podlasiu. W czwartek przyjemna temperatura w okolicach 20 stopni. Tylko nad morzem i w górach nieco chłodniej. Z kolei w piątek miejscami będzie gorąco. Na przykład w Lubuskiem słupki rtęci na termometrach podskoczą do 26 kreski. Tego dnia jedynie na Pomorzu Zachodnim przydadzą się parasole.
1: 16 na zegarach, a w kalendarzach 27 dzień maja, dzień diagnosty laboratoryjnego. Trudne słowo, pozdrawiamy gorąco. Wczoraj był dzień mamy, jak ktoś się spóźnił z życzeniami, no to dzisiaj koniecznie trzeba nadrobić. A parę dni temu mieliśmy, słuchajcie, dzień Drakuli, tak jest, takie święto i na pewno nikt nie zadzwonił z życzeniami, bo nigdy nikt nie dzwoni. No to z dedykacją dla smutnego Drakuli, Tame Impala, Genie i Dracula. To jest i wszystko gra w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

Dawid, podsiadłeś sezon w RMF Max. Sezon piłkarski trwa w najlepsze, bo przecież przed nami za już paręnaście dni Mistrzostwa Świata. Słuchajcie, jakby ktoś chciał, to cały czas można kupić bilety na Mundial. Tak, na stadion, oczywiście, że tak. Ceny na oficjalnym portalu odsprzedażowym FIFA, no takie na przykład 3000 dolarów, 4 albo 16 tysięcy. Nie, to nie są miejsca VIP-owskie, zwykłe miejsca, do których jeszcze oczywiście trzeba doliczyć przelot, noclegi, które też osiągnęły jakieś kosmiczne kwoty. Także powiem wam, ja bym chyba jednak te kasy zainwestował, nie wiem, w nową kanapę, nowy telewizor stucalowy, jeszcze na remont przedpokoju by zostało i zapas napojów do końca mundialu. I to tego za 4 lata. I widzicie, okazuje się to jednak lepiej, że Polska nie awansowała na ten mundial, bo teraz nie mamy dylematu, czy wydawać pieniądze, czy nie wydawać. Oni to zrobili dla naszego dobra. Dzięki, chłopaki. Damiano, Dawid, The First Time, RMF Max.

0: Barry, tak. Alef Arben z René Miller w RMF Maxa. Jeżeli dołączaliście do naszej zabawy za dużo, za mało, no to teraz bądźcie czujni jak surykatki na pustyni wypatrujące. Nie wiem, czego one tam w sumie wypatrują, ale nieważne. Czujni bądźcie, bo już niedługo, już za mniej niż 10 minut finał zabawy za dużo, za mało. Ponad 14 tysięcy w grze. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: A co tam w Carrefourze?
9: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: to wiem.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Nareszcie przed chwilą od męskiego grania i nareszcie nadszedł ten moment, który każdy prezenter RMF Max kocha najbardziej. Znaczy wtedy, kiedy możemy porozdawać pieniądze. Znaczy nie, że swoje tak lubimy rozdawać, to jakbyśmy się tak spotkali na ulicy, to nie. Ale w zabawie za dużo, za mało bardzo lubimy rozdawać kasę. No i kto wie, może dzisiaj padnie ta główna wygrana. Już powinniśmy mieć kogoś... O, jest sygnał, więc za chwilę pewnie jakiś dzień dobry, halo, coś w tym stylu. Ja tylko w międzyczasie tak zwanym przypomnę, że widełki już bardzo, bardzo ciasne. Więcej niż 14,470 to jest kwota, której szukamy. Mniej niż 14,490, ale... No trochę nie ukrywam, zaczynam się niepokoić, bo to był sygnał czwarty, teraz piąty i... A czekamy tylko 6 sygnałów na odebranie telefonu. To będzie sygnał numer 6. No i co? Mamy jakiś odzew? Halo, słuchaczu, nie śpi! No chyba nic z tego. No trochę nam to krzyżuje szyki, plany, bo ja tu miałem w planie rozdać ponad 14 koła, a skończy się na tym, że no rozdam stówkę. Stówka w ramach nagrody pocieszenia powędruje do osoby, do której dzwoniliśmy. No ale lipa trochę, no bo co innego przegrać, znaczy nie wygrać ponad 14 tysięcy złotych, bo się źle obstawiło kwotę w naszej zabawie, a co innego nie wygrać, bo no bo byliśmy na przykład w toalecie akurat, nie? Znaczy to też są ważne rzeczy, ale akurat teraz to jednak trzeba było wziąć ten telefon ze sobą. No ale nic, słuchajcie, no jutro też jest dzień i to może być dzień, w którym właśnie ty wygrywasz 14 tysięcy złotych. Tylko po pierwsze pamiętaj o tym, żeby mieć telefon przy sobie jutro po południu, jutro trochę wcześniej, bo około 15 będziemy dzwonić, a po drugie, i to nawet ważniejsze jest, dołącz do zabawy. Ślij hasło Max już teraz za 3,69 pod numer 7327 albo wpijaj na rmfmax.pl. Gramy o ponad 14 tysięcy.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: I gdyby to tylko ode mnie zależało, to ja bym zrobił dokładnie to, co oni mówią w tytule, repeated, czyli powtórz. Ja bym mógł tego słuchać w zapętleniu. Martin Garrix i Ed Sheeran, świetna nowość w RMF Max. No, ale to już zaraz wam kolejne hity na Maxa będą wypuszczać ekipa z kanału nadawczego, czyli dzisiaj Justin Borycka i Michel Siwek. To już po godzinie 17. Do 17 jeszcze trochę czasu zostało, ale ja już się powoli żegnam. Dzięki za dziś, do usłyszenia jutro. A za chwilę pogoda i Wiktor Waligura, 4 pory roku. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby. Zdrowid.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
11: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
12: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
11: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
13: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Jutro w przeważającej części kraju spodziewajcie się pogodnego nieba. Momentami przybędzie chmur, ale opady deszczu możliwe są tylko na Warmii i Mazurach, a także na Podlasiu. W czwartek przyjemna temperatura w okolicach 20 stopni. Tylko nad morzem i w górach nieco chłodniej. Z kolei w piątek miejscami będzie gorąco. Na przykład w Lubuskiem słupki rtęci na termometrach podskoczą do 26 kreski. Tego dnia jedynie na Pomorzu Zachodnim przydadzą się parasole.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Хіти на Макса.
1: Хіти на Макса.
0: Хіти на Макса.
2: Najważniejsze i najświeższe informacje tylko we fleszu RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. TOPR zakończył sezon ogłaszania komunikatów lawinowych w Tatrach. Ratownicy przypominają jednak, że na szlakach wciąż mogą występować zagrożenia związane z zimowymi warunkami.
3: Ten śnieg szybko nie zginie po zimie, ale nie ma zagrożenia lawinowego. Śnieg jest zmrożony, twardy. Gdzieniegdzie przy wysokiej temperaturze zdarzają się sytuacje, że ze stromych ścian wytapiane są kamienie, skały. I tutaj prosimy turystów o ostrożność. Apelujemy również do turystów o to, aby bardzo wysoko w Tatrach, jak będą poruszali się po śniegu, żeby zabrali ze sobą raki, czekan, kask. Ten sprzęt nadal jest potrzebny.
2: Apelował ratownik dyżurny TOPR Andrzej Marasek.
1: To jest RMF Max.
2: Teraz czas zajrzeć, co na stacjach paliw, bo szykuje się spora obniżka. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy o 11 groszy mniej niż dziś, czyli 6 zł i 31 groszy. Jeszcze większa przecena w przypadku oleju napędowego. Maksymalna cena za litr pójdzie od północy w dół o 18 groszy i wyniesie 6 zł i 57 groszy. Wcześniej Kraków, teraz Poznań. To kolejne miasto, w którym pojawia się pomysł zorganizowania referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. A co na to sam Jacek Jaśkowiak?
4: Przede wszystkim zarządzanie miastem nie jest prostą sprawą. No i kiedy patrzę na przykład na to, co się działo we Wrocławiu, gdzie nie zebrano tak naprawdę wystarczającej liczby podpisów, no mimo jednak dużych problemów wizerunkowych prezydenta Sutryka i również na to, co się stało w Krakowie, to jest oczywiście też pewna lekcja dla wszystkich. Jednak ludzie oczekują od władzy miast racjonalnego zarządzania finansami, prowadzenia po prostu inwestycji w taki sposób, żeby nie dochodziło do pogorszenia stanu infrastruktury.
2: Społecznicy podkreślają, że do referendum potrzeba nie tylko podpisów mieszkańców, ale także kasy na promocję. Wakacje coraz bliżej. Niektórzy z Was rezerwują już letni wypoczynek. Warto jednak zachować czujność i rozwagę, by planowany wyjazd nie zamienił się w koszmar, który będzie Was słono kosztować.
5: Ostrzegam jako rzecznik konsumentów przed pochopnym płaceniem, robienie przedpłat na pobyt, czy to w górach, czy nad morzem, czy na Mazurach. Proponowałbym sprawdzać strony internetowe, opinie, żebyśmy się nie dali zrobić na szaro. Jadąc gdzieś, żeby się nie okazało, że w ogóle nie ma takiego ośrodka i nasze pieniądze poszły w błoto i nie mamy ani wypoczynku, ani pieniędzy. Przed tym ostrzegam.
2: Mówi powiatowy rzecznik konsumentów w Ciechanowie Wojciech Bogdan. Na koniec przypominajka dla tych, którzy lubią patrzeć w górę. W niedzielę na niebie pojawi się tak zwany niebieski księżyc. To rzadka pełnia, jednak nazwa nie ma nic wspólnego z wyglądem naszego naturalnego satelity. Chodzi o to, że w ciągu jednego miesiąca mamy możliwość zobaczenia dwóch pełni. Niebieski księżyc pojawia się średnio raz na 2,5 roku.
1: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
2: Najbliższe godziny z zachmurzeniem umiarkowanym. Słońca dziś nie będzie brakowało, więc jeśli planujecie spędzić ten czas na świeżym powietrzu, pogoda nie powinna przeszkodzić. Na termometrach wszędzie dwucyfrowe wartości. Najchłodniej na Pomorzu, Warmii i Mazurach 13-14 kresek, w Zakopanem 15, w centrum w okolicach 19, a najcieplej na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 21. Tam też spodziewajcie się większego zachmurzenia, burz i opadów deszczu. W nocy od 4 do 8 kresek, ale już bez opadów. Jutro podobna aura od 17 do 22 stopni.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl. Gramy hity na Max.
6: Wow, ale oni włączyli to radio, widziałaś to,
7: tak.
6: Jak oni włączyli radio?
7: Totalnie
6: jak
7: włączyli.
6: Jak ustawili RMF Max?
7: Fajnie.
6: Klasa, nie no.
7: Fajnie, cześć, witajcie, dobrze włączyliście. To wam się udało akurat dzisiaj, super, fajnie.
6: Lepiej nie mogło być, naprawdę.
7: Do 20:00 kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka, jesteście w dobrych rękach. Bądźcie z nami.

0: 5 Seconds of Summer w RMF Max. 10 minut po piątej. No i latko już nam się powoli, słuchajcie, rozkręca, a teraz jak macie przy sobie telefon, no na pewno macie, no nie oszukujmy się, że jest inaczej, to zobaczcie, do kogo dzwoniliście i w jakiej sprawie ostatnio.
1: Może nawet nie musicie sprawdzać, bo dopiero co się rozłączyliście i tutaj teraz jeszcze pytanie, nie tylko z kim rozmawialiście, ale też właśnie, w jakiej sprawie i wyślijcie nam to messengerem RMF Max. I ja od razu mówię po co, bo to nie jest tak, że my jesteśmy wścibscy i po prostu chcemy wiedzieć, z kim gadacie i o czym. Nie, znaczy to też.
0: To też, nie oszukujmy się.
1: Chcemy napisać o tym piosenkę. Tak jak codziennie piszemy piosenkę o was, obiecujemy każdą wiadomość, która przyjdzie, uwzględnić w piosence, którą własnoręcznie ja i Justyna napiszemy.
0: Tak jest. Messenger RMF Max. Dajcie znać, do kogo ostatnio dzwoniliście i o czym gadaliście. RMF
1: Max. A ta piosenka później poleci w radiu w RMF Max oczywiście.

0: Jak niewiele trzeba, żeby cudowną melodię stworzyć, która zostaje w głowie, a jednocześnie wiele trzeba.
1: Wiele.
0: Trzeba ale... niewiele, a jednocześnie wiele.
1: Ale my już tworzymy
0: powolutku. To jest moja profesjonalna opinia o tej piosence.
1: Dobra. Ja przypomnę tylko, że my zbieramy cały czas od was na Messengerze RMF Max, do kogo ostatnio odzwoniliście i w jakiej sprawie.
0: Nie
1: i my
0: mów, że tego... ciągle zbieramy, bo już za dużo mamy i
1: no
0: tak.
1: No tak, a obiecaliśmy, że wszystko ujmiemy w tej piosence, która za chwilę powstanie. Także dobra, to zapomnijcie o tym teraz.
0: Nie zbieramy już informacji o tym, ważna... do kogo dzwoniliście i w jakiej sprawie.
1: Ważna wiadomość, bo Barcelona, słuchajcie, chce kupić Kubę Kiwiora.
0: Podobno, tak. Wysłali zapytanie i teraz być może sobie myślicie, że Barcelona, że super, to może zmienię zdanie o Kubie Kiwiorze. To sobie przypomnijcie wtedy, że kiedyś PSG kupiło Krychowiaka.

0: Beauty and the Beat. Beauty and the potężny beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max. Jest 17.32 i uwaga, uwaga, powraca projekt Enklawa. W jego ramach Fukaj i Liwka stworzyli niezwykły numer i mamy dla was dziś coś specjalnego. Będziecie go mogli jako pierwsi usłyszeć. Tego jeszcze nikt nie słyszał.
1: Tego nie ma nigdzie, słuchajcie. I projekt Enklawa to jest projekt koncertów działkowych. O nim jeszcze też więcej w próbie mikrofonu Kariny Niecińskiej. Wywiad z Liwką i Fukajem. W całości jest już na YouTubie, tam go szukajcie. No a tymczasem posłuchajcie, co Fukaj opowiedział o powstawaniu tego numeru.
2: Powstał bardzo, bardzo prędko. Zrobiliśmy go raptem w 2 dni, ponieważ była bardzo fajna chemia między nami w studiu i powstał tak na maksa naturalnie. Jakby wszystko, wszystkie klocki układały się po kolei idealnie, a sam utwór jest bardzo letni o tematyce kończącej się letniego romansu, letniej miłości. Czy to poznanej na kolonii, czy to poznanej gdzieś na wakacjach, nie wiadomo. Ale wiadomo, że jak się skończy lato, to się skończy też możliwie ta miłość. Ale może ta druga osoba cię zapamięta.
3: Oprócz Liwki i Fukaja w tym roku w ramach projektu Enklawa pod koniec sierpnia usłyszycie również Sanach i Sokoła. Bądźcie czujni i słuchajcie też uważnie RMF Max, bo będziemy mieć dla was bilety. A tymczasem te ostatnie 3 sekundy, moi drodzy, należą do was, zanim cały świat usłyszy przedpremierowo tylko na antenie RMF Max.
2: Miłego słuchania, kochani, miłego słuchania.
1: Mam nadzieję, że się spodoba. Przyjdźcie to usłyszeć na żywo. And now, ladies and gentlemen.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: podobno i posłuchajcie prognozy pogody już za momencik w RMF Max, żeby wiedzieć o tym nieco więcej. Obiecuję, że nikt w tej prognozie nie będzie śpiewał.
1: Ale pioruny idą, słuchajcie. I dobrze, że jesteśmy, żeby wam o tym powiedzieć. Za chwilę będzie piosenka o was, więc zostańcie z RMF Max. Słyszymy się za moment. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Kredycie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

umiarkowanym. Słońca dziś nie będzie brakowało, więc jeśli planujecie spędzić ten czas na świeżym powietrzu, pogoda nie powinna przeszkodzić. Na termometrach wszędzie dwucyfrowe wartości. Najchłodniej na Pomorzu, Warmii i Mazurach 13-14 kresek, w Zakopanem 15, w centrum w okolicach 19, a najcieplej na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 21. Tam też spodziewajcie się większego zachmurzenia, burz i opadów deszczu. W nocy od 4 do 8 kresek, ale już bez opadów. Jutro podobna aura od 17 do 22 stopni.

0: Beautiful. Anima i Georgie to Beautiful w RMF Max. Piękne rzeczy przyszły na naszego Messengera. Daliście znać, o czym i z kim rozmawialiście ostatnio, a my zrobiliśmy z tego piosenkę.
1: Zdecydowanie za dużo rozmawiacie przez telefon. Tyle mam wam do powiedzenia. To było za trudne, ale umieściliśmy wszystkie wiadomości. Posłuchajcie tego.

0: do ludzi. Jesteśmy różni.
1: Kolega się spóźni, ale wszystko jest na czas w RMF Max. Drodzy Państwo, zaraz flash informacyjny o 18:00.
2: Tak, a potem zagadkowa środa, no bo środę mamy, jakby ktoś zapomniał, więc będzie okazja znów wykazać się detektywistycznym zacięciem w RMF Max. Czekamy na Was.
1: Boże.
2: Ja no co, poważna
1: czy,
2: sprawa
1: ja
2: to
1: nie
2: jest.
1: Wiem, czy ja mam takie zacięcie.
2: Max. Pogadamy po 18:00.
3: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
6: To wybrałabym prezent z Media Expert.
5: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
6: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
5: I wiele innych zabawek w super cenach.
7: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
15: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
16: I po reklamie.

0: na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Najważniejsze informacje z kraju i ze świata tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. To trzy młode osoby w wieku 19 i 20 lat, które wpadły w różnych częściach Polski.
3: Działali w nieformalnej grupie w internecie, która specjalizowała się w atakach hakerskich, stalkingu czy właśnie wywoływaniu fałszywych alarmów. Jak usłyszałem, głównym celem była zabawa i destabilizacja sytuacji. Cieszyli się, widząc, jaki zamęt wywołują swym działaniem. Z satysfakcją obserwowali reakcje na najwyższych szczeblach władzy, a także to, jak dwie strony sceny politycznej się okładają, powiedział mi jeden ze śledczych. Na razie nie ma żadnych sygnałów, by te osoby działały na zlecenie jakichś obcych służb.
2: To był Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max.
2: Po zakończonym odwołaniem prezydenta referendum w Krakowie, dwa wnioski o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa trafiły do Rady Miasta. Odwołania Konrada Fiołka chcą radni opozycji, a my sprawdzamy, co na to mieszkańcy.
4: Duży dług, wolny rozwój i złe rządy, to mówią autorzy wniosków o referendum. Jeden złożył radny Jacek Strojny, który dwa lata temu kandydował na prezydenta, drugi złożyli radni PiS. Prezydent odpowiada, miasto się rozbija, są inwestycje, a mieszkańcy są zadowoleni. Czy oni sami chcą referendum?
5: Myślę, że nie potrzeba.
6: Myślę, że tak. Rzeszów potrzebuje zmiany.
7: Mieszkam na Budziwoju, odkąd ja tam mieszkam już 7 lat, nic się nie zmieniło. Nie ma chodników, nie ma drogi, nie ma ścieżek rowerowych.
4: Referendum potrzebne?
7: Tak.
2: Tyle. Dominik Smaga. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius przebywa na kwarantannie w Gdyni. Na statku doszło do zakażeń hantawirusem. Co na ten moment wiemy o sytuacji?
8: Polski kapitan na razie nie wykazuje objawów zakażenia. Nie ma żadnych objawów chorobowych. Do kraju został bezpiecznie sprowadzony transportem medycznym przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej i przebywa w Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, gdzie jest szczegółowo badany. Testy na obecność hantawirusa dają wynik ujemny. Zgodnie z zaleceniami WHO nasz kapitan objęty jest kwarantanną do 21 czerwca.
2: Informowała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Przypomnijmy, podczas rejsu zmarły trzy osoby, a w tym ognisku potwierdzono 12 zakażeń hantawirusem. Czas na informacje z zagranicy. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska wypłaci Polsce czwartą transzę środków z Krajowego Planu Odbudowy, wynoszącą ponad 7 miliardów euro. Warunkiem wypłaty była m.in. reforma Państwowej Inspekcji Pracy, rozszerzająca jej uprawnienia. Na początku kwietnia prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę w tej sprawie, a Komisja Europejska pozytywnie oceniła wniosek Polski o płatność. Na koniec sprawdzamy nowości kulturalne. Ania z Zielonego Wzgórza powraca w nowej odsłonie. Spektakl będziecie mogli oglądać w Teatrze Roma, a znana z literatury Ania jest wyjątkowa.
9: Bardzo szalona, zmienna, emocjonalna, ale ma ogrom pozytywnych cech, jest bardzo wrażliwa, ma ogromne pokłady miłości, troski w sobie, potrzeby przynależności.
2: Opowiada grająca Anię z Zielonego Wzgórza Magda Kusa.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Przed nami popołudnie z umiarkowanym zachmurzeniem i sporą ilością słońca, więc aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Najchłodniej będzie na północy kraju, na Pomorzu, Warmii i Mazurach termometry pokażą około 13-14 kresek, w centrum do 19, a najcieplej zrobi się na południu, gdzie będzie nawet 21. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu pojawi się więcej chmur, możliwe też burze i deszcz. Noc zapowiada się spokojnie, bez opadów, a jutro wróci podobna słoneczna pogoda do 22 kresek.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
10: 6:03, to jest kanał nadawczy i ja mam bardzo ważny apel. Pijmy wodę, bo woda jest silna, woda statki unosi.
11: Pijmy ją zatem.
10: Tak.
11: Tylko bez statków.
10: I słonie wodę piją i patrz, jakie duże są.
11: Tak.
10: Trzeba pić wodę.
11: Na wodzie rosną właśnie, potem jak słońce jeszcze przypraży, to potem wtedy jest ta fotosynteza.
10: Dokładnie tak to działa. Siwek i Boryska z wami do 20 w RMF Max, a to już BB Rexa i Faithless.

0: O matko, bo ta piosenka się już kończy, a ja tutaj sobie...
1: Czekałeś jeszcze, aż
0: ja czekałem na kolejny
1: będzie.
0: Drop, tak.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: To dla formalności to było Selena Gomez i Marshmallow. Tutaj bez zagadek, tutaj pełna otwartość. Wszystkie informacje macie. Natomiast to się w tym momencie kończy, bo tak. Zaczyna się zagadkowa środa w RMF Max.
1: Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
0: Jaki to był rower?
1: Fajny taki, szosa.
0: Z i też tego, chciałam... z włókna węglowego?
1: Nie, aż taki nie.
0: Nie, okay.
1: Nie aż taki fajny.
0: Okay.
1: Także Aneta nie płakała. No ale teraz pytanie do was. Jakie jest rozwiązanie tej zagadki?
0: No to jest przede wszystkim podstawowe pytanie, na które możecie odpowiadać wysyłając głosówki na Messenger. RMF Max, pani Justyno, prosimy o przypomnienie.
1: Szybciutko, skupcie się. Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
0: Musicie to rozwiązać.
1: Messenger RMF Max.

0: pewnych źródeł wiemy, że Bob Sinclair i Kiesza to jest numer, którego Aneta słuchała, zanim przepięła rower na klatce schodowej.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Aneta nie wiedziała wtedy jeszcze, jakie straszne rzeczy ją spotkają tego dnia.
0: Aneta zostawiła rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
3: No to ja myślę, że po prostu ekipa budowlana robiła se remoncik i zaschło im w gardle i se pożyczyli rowerek, żeby se myknąć szybciutko do sklepu, żeby sobie zwilżyć usta.
0: No, jak to mówią, poszklanie i narusztowanie, tak?
2: Nawodnienie jest kluczem, zwłaszcza o tej porze roku. Słońce praży, temperatura wysoka, organizm potrzebuje.
0: A woda jest silna, wodostatki unosi, to już wiemy.
2: Tak. Przypomnijmy w ogóle, co się dzieje, bo to jest zagadkowa środa w RMF Max, gdzie zagadka unosi się w powietrzu, a wy, drodzy słuchacze RMF Max,
0: szukacie rozwiązań.
4: Rower został zamurowany w ścianie. Pozdrawiam.
0: No, ten remont...
2: To już potem jak wrócili.
0: Mogło tak być. Ten remont, słuchajcie, tutaj ma coś do rzeczy, także można iść dalej tym tropem, ale to nie jest dokładne rozwiązanie.
5: Rower schowała do piwnicy albo wyniosła na balkon, myślę.
2: Ja to dobrze myśli?
0: Nie do końca.
2: To źle myślisz. Mm-hmm. Czekamy cały czas na poprawną odpowiedź, bo taka się jeszcze nie pojawiła. A zagadka brzmi tak.
0: Aneta zostawiła rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
1: Max. Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
6: To niesamowite, ale jednak się dzieje. Justin Bieber i Nicki Minaj wracają po latach do listy Hot Bands w numerze Beauty and the Beat. Być może dzisiaj już w zestawieniu, a może nawet na samym szczycie.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
7: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: dni w RMF Max od Bledki i nie dwa dni, tylko mniej. Zajmie nam rozwiązanie zagadki, mam nadzieję przynajmniej.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: No kochani, jest dobrze, w sensie dobrze kombinujecie, ale zaraz zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Zagadka na dzisiaj brzmi tak. Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
3: Ekipa budowlana potrzebowała roweru, rozebrała go na części, żeby zbudować jakąś budowę.
0: Budowle.
2: W sensie to był rower Transformers.
0: Zastanawiam się, jakie budowle można zbudować z części od roweru i to byłyby piękne mikrokawalerki, wydaje mi się.
2: Totalnie, da się to zrobić.
4: Ekipa budowlana nie ma tu nic do rzeczy. Rower zawinął sąsiad, któremu wiecznie wszystko przeszkadza. I żeby zrobić na złość i dać nauczkę sąsiadce, zawinął rower do siebie do domu.
2: To byłaby prawdopodobna rzecz, która mogłaby się wydarzyć, ale nie tym razem.
0: Ale bardzo mi się spodobało od razu już, już takie zmęczenie w tym słowie. Wiecznie mu wszystko
2: przeszkadza.
0: Wszyscy mamy tego sąsiada.
5: Pomyliła klatki,
0: Justynko?
2: Nie pomyliła klatek.
0: Ajajaj.
2: Ciężko jest, ale wierzę, że jeszcze się uda tę zagadkę rozwiązać. Aneta zostawiła rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja. Monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
0: Głosówki zostawiajcie na Messengerze RMF Max.

0: Uwaga, przygotowałem dla was bardzo nieistotną informację, którą być może jednak chcecie posiąść. Wczoraj był Dzień Drakuli.
1: Wczoraj był Dzień Drakuli?
0: Wczoraj był Dzień Drakuli, tak, w kalendarzu był.
1: Dzisiaj też możemy trochę poświętować jakby co. Drakula za nami w RMF Max, to mamy odhaczone, ale dzisiaj jest święto zagadkowej środy. Za chwilę rozwiązanie zagadki, jeszcze parę waszych propozycji. Zostańcie.
2: Reklama.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
12: Sprawdź to sam, czy ci dał.
11: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu pojawi się więcej chmur, możliwe też burze i deszcz. Noc zapowiada się spokojnie, bez opadów, a jutro wróci podobna, słoneczna pogoda do 22 kresek.

0: smolaste i duże oczy w RMF Max.
1: No, duże oczy to zaraz zrobicie, jak się dowiecie, jakie jest rozwiązanie zagadki. Ha!
2: No, jest grubo dzisiaj, jest wysoko.
3: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: To przypomnij zagadkę najpierw,
0: dobra,
2: bo mnie już nosi.
0: Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
2: Zanim zaprezentujemy prawidłową odpowiedź, ja chciałbym jeszcze jedną puścić.
4: Szła ekipa budowlana i rower zamurowało.
2: Nie powstydziłbym się absolutnie tego żartu.
0: Komedia.
2: Monoklask za niego.
0: Humor, komedia. O to chodzi. No ale zbliżmy się w takim razie do tego rozwiązania.
2: Zbliżmy się do niego. Są dwie odpowiedzi, które Justyna powiedziała, że są wystarczająco blisko, żeby uznać je za poprawne. To posłuchajcie.
4: Drzwi były zamknięte, złodziej musiał wejść oknem.
5: Drzwi do klatki były zamknięte, więc ekipa zawinęła rower przez okno.
6: Ladies and gentlemen, we got him.
2: Do we got him?
0: Ale tak nie do końca, bo to by było za proste, że tak wiecie, nie mógł wejść drzwiami, to wszedł oknem. Kochani, wszystkim, którzy nam wysłali swoje propozycje rozwiązania tej zagadki, ja wyślę zdjęcie, bo to jest zagadka inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Zdjęcie, na którym są drzwi, ale naokoło drzwi nie ma nic.
2: Nie ma ekipa, ściany.
0: Nie, ekipa jakby budowlana wymienia luksfery akurat w tym wejściu do klatki schodowej. Więc są po prostu drzwi w pustej przestrzeni. Tak to wyglądało przez jeden dzień w jednym z bloków.
2: A tak jak obiecała Justyna, każdy, kto wysłał swoją odpowiedź, swoją propozycję, dostanie dokumentację fotograficzną na dowód tego, że takie rzeczy się naprawdę dzieją. Czasami te zagadki są inspirowane życiem, więc zostańcie z nami. Zagadkowa środa wraca oczywiście za tydzień. A u nas Bauza i Magnetic w RMF Max.

0: Bauza i Magnetyki. To jest vibe, którego nam teraz potrzeba. Za 5 minut będzie 19 i jeszcze jakąś fajną zabawę dla was wymyślimy po tej 7, nie?
1: Tak, powiedziałaś, że za te 5 minut będzie 19, że mam ochotę zapytać, pytasz czy odpowiadasz.
0: Proszę się nie czepiać, okej? Okay?
1: Nie będę się czepiał, zatem
0: ja
1: obiecuję,
0: napięcie po
1: że
0: prostu.
1: Co najmniej jeszcze przez godzinę nie będę się już w takim razie czepiał. Flash i prognoza pogody za momencik. Zostańcie z nami.
2: Max. Reklama.
0: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. I po reklamie.

0: Czas na najważniejsze info z kraju i ze świata. Tu RMF Max, Paulina Michta, zapraszam. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
1: Robimy to w ramach NATO, po to, żeby wzmocnić NATO. Chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba. Do tego jest ten traktat, ale istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej, tych więzi transatlantyckich.
0: Mówił premier Donald Tusk. Ryszard Petru dołącza do rządu. Polityk klubu Centrum obejmie stanowisko wiceministra rozwoju. A kiedy to nastąpi?
2: A niewykluczone, że w przyszłym tygodniu. Nominacja dla Petru jest już w kancelarii premiera i czeka tylko na podpis Donalda Tuska. Ryszard Petru będzie kolejnym politykiem klubu Centrum, który otrzyma rządowe stanowisko. Wczoraj wiceszefową resortu sportu i turystyki została posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Przypomnę, że Centrum powstało po rozpadzie Polski 2050, do której wcześniej należeli wspomniani politycy.
0: Tyle Kacper Wróblewski.
3: Słuchacie RMF Max.
0: 6 osób usłyszało zarzuty wytwarzania znacznej ilości narkotyków. W jednej z miejscowości w powiecie kutnowskim w województwie łódzkim produkowali klefedron. Wartość zabezpieczonych narkotyków to 68 milionów złotych.
4: Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 25 do 48 lat. Linia produkcyjna zlokalizowana była w kontenerze na terenie jednej z posesji w gminie Bedlno. Dwie osoby w fartuchach laboratoryjnych zostały zatrzymane na gorącym uczynku. CBŚP zabezpieczyło ponad 200 kg klefedronu oraz 2000 litrów półproduktu. Podejrzani nie przyznali się do winy, odmówili składania wyjaśnień. W czasie przeszukania pomieszczeń znaleziono 1 000 000 zł w gotówce. Zabezpieczono też samochody o łącznej wartości 850 tysięcy złotych. 5 osób zostało już aresztowanych.
0: Ustalił Piotr Bułakowski. Wrocławski rynek zamienił się w miejsce pachnące kwiatami i regionalnymi przysmakami. Do 28 czerwca potrwa tu Jarmark Świętojański. Na gości czeka plaża, warsztaty plecenia wianków, kuchnia z różnych stron świata i 70 stoisk z rękodziełem, a na jednym z nich Galina Kowalski, tworząca biżuterię.
5: Kocham niesamowicie Wrocław, bo tutaj niesamowita ilość ludzi z moich stron, chociaż ja też, mój tata Polak, mama Ukrainka i to wszystko przenoszę w swoją markę.
6: Chętni są na zakupy, czy raczej każdy pogląda, powie, że ładne, idzie dalej?
5: I tak, 10 lat temu i teraz to jest niebo i ziemia, dlatego że ludzie bardziej doceniają rzeczy tworzone ręcznie.
0: Na jarmarku stanął też domek miejski. Specjalna strefa wystawiennicza dedykowana dolnośląskim rzemieślnikom. Na koniec sport. Magda Linet wygrała z łotewską tenisistką Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2 w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek.
3: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
0: Wieczór w całym kraju przyniesie umiarkowane zachmurzenie, ale słońca zdecydowanie nie zabraknie. Temperatury wszędzie pozostaną na plusie i będą dwucyfrowe. Od 13-14 na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach przez 19 w centrum do 21 stopni na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W tych rejonach możliwe są jednak przelotne opady i burze. Jednak jeśli planujecie spacer albo czas na zewnątrz, pogoda powinna sprzyjać. Nocą temperatura spadnie do 4-8 stopni, jutro od 17 do 22 kresek.
7: Magda Linet zagra z Igą Świątek w Rolandzie Garrosie, a ze mną Los chce grać w pokera, a my zagramy męskie granie orkiestrę i nareszcie.
8: Ja się... Czyli los ci raz daje, raz odbiera, tak?
7: Tak. Głównie odbiera.
8: Trochę sentymentalnie. Męskie granie orkiestra, a tu kanał nadawczy.

0: Wajbujemy, wajbujemy. 11 minut po siódmej w RMF Max. To Justa i Jackstyle za nami. Ja tutaj cały czas wytrwale piszę z wami na Messengerze i wysyłam zdjęcia tych drzwi bez ścian, żeby nie było, że kłamałam w zagadkowej środzie dzisiaj. To się naprawdę wydarzyło. Ale jak już jesteśmy w tym kontakcie na Messengerze, no to napiszcie nam jeszcze, za co kochacie swoją pracę.
1: Zabawa, zawodówka powraca w RMF Max. Po raz kolejny będziemy próbowali ustalić, gdzie pracuje ktoś z was, więc pisząc, za co kochacie swoją pracę, broń Boże nie napiszcie, co to za praca.
0: Tak, żeby nie było za łatwo zgadnąć, ale żeby nas trochę zaciekawić jednak. Messenger RMF Max, dajcie znać, za co kochacie swoją pracę, a ja już mogę powiedzieć, że Olivier Rodrigo kocham za ten numer. To Drop Dead w RMF Max.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa. Hity na maksa.

0: Eminem i Houdini w RMF Max Classic. 19.18, a przed wami coś, co sprawi, że wam kapcie pospadają. Drodzy państwo, Ferrari pokazało pierwszy full elektryczny samochód. Mhm. I co się stało? Ich akcje zaczęły błyskawicznie lecieć na łeb, na szyję.
1: Mimo tego, że w promocję tego samochodu były zaangażowane gwiazdy. Oczywiście gwiazdy Ferrari F1 też. Lewis Hamilton, Charles Leclerc. No i co trzeba było zrobić, żeby jakoś tę sytuację uratować?
0: Zawieźli ten samochód do papieża. I wsadzili go za kierownicę.
1: I co, wskoczyło do góry coś?
0: No jak trwoga, to do Boga, tak?
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: To niesamowite, ale jednak się dzieje. Justin Bieber i Nicki Minaj wracają po latach do listy Hot Bands w numerze Beauty and the Beat. Być może dzisiaj już w zestawieniu, a może nawet na samym szczycie.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Loco Loco to Gordo w RMF Max. Kogo mamy na linii?
1: Cześć, Kasper przy telefonie.
0: Cześć Kasperku, jak tam ci dzień mija? Co tam u ciebie?
1: A powolutku, właśnie wróciłem z pracy, słucham was w radio.
2: O, to klasa. Właśnie o tej pracy byśmy chcieli z tobą porozmawiać, słuchaj, bo napisałeś nam, że kochasz swoją pracę za to, że większość dnia w pracy widzisz w kratkę.
1: No i oczywiście, jeszcze nie zgadliście?
2: Jeszcze nie zgadliśmy i właśnie to jest teraz nasze zadanie. Będziemy mieli 90 sekund, będziemy zadawać pytania i mamy nadzieję, że słuchacze RMF Max też nam je będą zadawać przez Messengera. Słuchajcie, piszcie, zgadujcie z nami, trochę nam pomóżcie w tym zgadywaniu.
0: Ale jak nas podpuścił? I tak jeszcze nie zgadliście? Jeszcze nie wiecie?
1: Bo to jest bardzo proste.
0: O nie, no to nie mów nam tak, my lubimy jednak się potrudzić troszeczkę.
2: Może się okaże, że dla nas wcale nie.
0: Słuchaj, no dobrze, to czekajcie, bo ja muszę sobie odpalić tego Messengera, na którym ludzie nam będą pisali swoje
2: ja
0: propozycje.
2: Mhm.
0: Szykujcie swoje klawiatury, bo skoro proste, to mam nadzieję, że rzeczywiście nam się uda zrobić to szybko.
2: Dobra.
0: Odpalam stoper i zgadujemy, kim jest z zawodu Tomek.
2: Kacper.
0: Kacper, przepraszam. Może zgadniemy zawód, ale imienia nie zgadniemy.
2: Czas leci. Kacper, pracujesz na etacie?
1: Oczywiście.
0: Kacper, czy pracujesz w więzieniu?
1: Zgadliście!
0: Tak jest!
2: No, w ogóle, ale przyszły faktycznie takie propozycje już. Strażnik więzienny, no. Kacper,
0: Kacper. A szkoda, że tak takie łatwe.
2: Ale szczerze, jakbyś to jeszcze podbudował, to ja bym jeszcze nie zgadła. Naprawdę.
1: Ale się udało, fajnie, cieszę się.
0: A powiedz tak szczerze, naprawdę lubisz tą robotę?
1: Lubię, bardzo lubię. Pracuję kilka lat i spełniam się tej pracy.
0: Klasa,
2: no
0: o
2: i słuchaj,
0: chodzi
2: i chyba
0: życiu.
2: Emeryturka wcześniejsza, nie?
1: A po 25, kiedy było po 15.
2: Nadal
0: kiedyś
2: nieźle.
0: Kiedyś to było, teraz to nie ma. RMF Max.

0: Mówią, że Andrzej łupnie. Na razie Zakaria łupła w głośnikach, ale będzie jeszcze burzowo i jeszcze może zagrzmieć na południu kraju, okolicy Nowego Sącza, Podkarpacie. Tam trzeba uważać, jakby co. Andrzej?
1: Andrzeja tu nie ma, Andrzej wyszedł. Natomiast Andrzeju, uważaj, może łupnąć. Chciałem was tylko wtajemniczyć, bo Justyna, zanim opowiedziała wam o tym wszystkim, to zrobiła takie szybkie, spojrzała na okno. No jeszcze nie.
0: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie łupło.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
12: I to tu?
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: I po reklamie.

Wieczór w całym kraju przyniesie umiarkowane zachmurzenie, ale słońca zdecydowanie nie zabraknie. Temperatury wszędzie pozostaną na plusie i będą dwucyfrowe. Od 13-14 na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach, przez 19 w centrum, do 21 stopni na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W tych rejonach możliwe są jednak przelotne opady i burze. Jednak jeśli planujecie spacer albo czas na zewnątrz, pogoda powinna sprzyjać. Nocą temperatura spadnie do 4-8 stopni, jutro od 17 do 22 kresek.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Jakby co? To ten pociąg już odjechał. Train i drive-by w RMF Max. I pociąg kanału nadawczego też już się zbiera ze stacji. Ciu, ciu.
1: Tak, i to jest w ogóle idealna piosenka na pożegnanie, bo to jest drive-by.
0: Dokładnie tak się zgadza.
1: Bye-bye.
0: Siwek i Borycka. To my bye-bye, ale wy zostańcie, bo za chwilę graba. Najlepsza dziesiątka na liście Hop Benz. A teraz jeszcze zobaczymy, co się dzieje na mieście w Tour de Clubie.
1: Nic dodać, nic ująć, drodzy państwo.
0: Pa!
2: Max.
1: Pa, dobrego wieczoru.
3: Środa minie, tydzień zginie, ostatni weekend maja na horyzoncie, więc pora sprawdzić najciekawsze opcje na weekend w Tour de Clubie na antenie RMF Max. Piotrek Świderski, witam was serdecznie i zapraszam. Zaczynamy od południa kraju, klub Energy 2000 w Przytkowicach koło Krakowa. Tutaj w piątek po godzinie 21 impreza ze Skolimem, królem Latino. Oprócz niego również rezydenci, a sam koncert około godziny 2 w nocy. W sobotę natomiast u nich DJ Kuba i Nathan na dużej sali, live set. A na sali dance zespół Menelaos będzie grał swoje największe disco hity. Start również 21. Przeskakujemy teraz do centrum i zaglądamy do klubu Explosion w Warszawie. Tutaj w sobotę 30 maja mega koncert gwiazdy lat 80. i 90. Na scenie Explo wystąpi Rui Carlos Ferreira, czyli wokalista, który przez lata był członkiem legendarnej grupy Bad Boys Blue. No i jeszcze Poznań, klub Pacza. Tutaj w sobotę urodziny DJ-a Matysa.
4: Reklama.
5: Marian,
4: hmm?
5: A gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
4: na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Πρωινά Μάξα.
1: Cześć, witajcie w ten piękny dzień, piękny maj, ale czerwiec już za rogiem, a jak czerwiec, to wiadomo, wakacje i lato. No to dzisiaj na liście Hot Bands będziemy też sprawdzać propozycje już na Lator Maxa 2026, na przykład nowość od Fischera. To dosłownie za kilka chwil. Przemek Grabowski w RMF Max. Zestawienie listy Hot Bands otwiera tym razem Eben, jego Hello. RMF
2: Max 10. Numer 10.

0: Dobrze leci, bardzo klubowo w nowym hicie Fisher Australia, jego Favor, a śpiewała Don't Deny. Fisher ma nowego kolegę, to aktor, komik Kevin Hart, może kojarzycie z fajnych, dość zabawnych komedii. To kolejny aktor, który też chce zostać DJ-em. Czy DJ-em może być dzisiaj każdy? rmfwax.pl, tam możecie się wypowiedzieć, komentując, sprawdzając nowości. Teraz jedna z nich, świeży bit ostatnich dni w RMF Max. Gibbs, Kukon i Jonathan, na 9 ty masz.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Numer 9.

Historia dzieje się właśnie teraz. Po latach Justin Bieber i Nicki Minaj wracają do zestawienia listy Hot Bands. Nowość na miejscu ósmym, Beauty and the Beat. Kto chce jedynki? Halo, Polish Believers. Głosujemy na rmfmax.pl. Myślę, że Pink Panthers to też jego fanka, coraz bardziej popularna dookoła świata. Także u nas w RMF Max jej nowość Girl Like Me.

0: Save My Love to Kaigo, dzisiaj 7 na liście Hot Bands. Kaigo na razie nie wybiera się na żadną muzyczną emeryturę, ale już wie, jak zainwestować swoje pieniądze. Zdradził, że planuje zbudować w Miami, słuchajcie, blisko wody, specjalny apartamentowiec dla fanów muzyki EDM. Czyli będzie imprezowo i cicho, to raczej tam nie będzie. Zostańcie z RMF Max, za chwilę też będzie trochę głośniej. Sprawdzimy, gdzie ląduje Damiano David w singlu The First Time.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media

0: coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
0: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.

Polecam ten numer na kolację, na śniadanie, po południu, w nocy i wieczorem. Nowość w RMF Max, Daydream Affiliate. Taki klimat w kawałku playback. No, do ciasta też się nadaje. Do serniczka idealnie. A pamiętacie, jak Kim Kardashian kiedyś poleciała sobie z Los Angeles do Paryża, bo miała ochotę na sernik? Nie bądź jak Kim Kardashian. Chociaż możesz sobie sprawić serniczek wieczorowo. Wiktor Veligura pewnie też lubi, a my lubimy Wiktora. Jest na liście Hobbens i otwiera nam pierwszą piątkę. Jego cztery pory roku.

Ten numer jest naprawdę hypnotizing, jak mówiła nasza słynna gwiazda celebrytka. To Dub Dogs, bracia z Brazylii, How Does It Feel? Klubowy klimat, ale tak, słychać tutaj pewien słynny klasyk Dub Dogs, czy jutro. Tak wiecie, w czwartek przed weekendem będą w zestawieniu. Na to liczę, sprawdzam głosy na rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera Ale Farben, reprezentując Berlin, jego Body Talk.

Roxy, tym razem taka Roxy, której jeszcze chyba nie słyszeliśmy. Roxy taka rozpędzona, taka trochę zwariowana, taka crazy. Chciałam ciebie więcej. Roxy i White czekają na wasze głosy w tym tygodniu. Nowości z poczekalni listy Hot Bands. Odliczamy codziennie wieczorowo o 20 w RMF Max. Na miejscu trzecim dzisiaj Alef Arben i Body Talk. Dwójka imprezowo Jazzy i DJ Spritz w numerze Can't Deny It. A kto jest najlepszy? Kogo brakowało w naszej muzycznej układance? Klubowy klasyk, który wraca w tym roku w nowej wersji. Bibi Rexha, Faithless. Ponownie najwięcej waszych głosów na Hot i jedynka dzisiaj. New Religion. RMF Max. One.

0: No i mega, Bibi Rexa, Faithless wracają na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo ja wracam z hitami, nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Środa minie, tydzień zginie, ostatni weekend maja na horyzoncie, więc pora sprawdzić najciekawsze opcje na weekend w Tour de Clubie na antenie RMF Max. Piotrek Świderski, witam was serdecznie i zapraszam. Zaczynamy od południa kraju, klub Energy 2000 w Przytkowicach koło Krakowa. Tutaj w piątek po godzinie 21 impreza ze Skolimem, królem Latino. Oprócz niego również rezydenci, a sam koncert około godziny 2 w nocy. W sobotę natomiast u nich DJ Kuba i Nathan na dużej sali, live set. A na sali dance zespół Menelaos będzie grał swoje największe disco hity. Start również 21. Przeskakujemy teraz do centrum i zaglądamy do klubu Explosion w Warszawie. Tutaj w sobotę 30 maja mega koncert gwiazdy lat 80. i 90. Na scenie Explo wystąpi Rui Carlos Ferreira, czyli wokalista, który przez lata był członkiem legendarnej grupy Bad Boys Blue. No i jeszcze Poznań, klub Pacza. Tutaj w sobotę urodziny DJ-a Matysa.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
16: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
17: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
18: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
22: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

All the Time. Nasza kolejna nowość z listych obwęcy to John Summit i Chainsmokers. John Summit wylądował ostatnio na Ibizie, ale spoko, spoko, niedługo będzie lądować się w Polsce, bo przecież jest zaproszony na imprezę Armina van Burena, czyli na Estate of Trance w Warszawie. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Będą wasze ulubione nowości. Będą hałsiwa, na przykład Sony Fodera już czeka. Będzie Shakira, której może jeszcze nie słyszeliście. I to jeszcze w tej godzinie. Teraz Sobel.

Nelly Furtado potrafiła śpiewać piękne ballady, ale robić też takie bardziej energetyczne, imprezowe hiciory, jak ten przed chwilą Man Eater. No i miała zakończyć koncertowanie, nie pokazywać się na żywo, ale chyba już się rozmyśliła. Teraz czas na nowości. Shakira, która ostatnio bije rekordy, jeśli chodzi o koncerty, w szczególności w Brazylii i w Meksyku. No i pewnie jakby się pojawiła w Polsce, to też wszystko by się wyprzedało bardzo szybko. Macie ją teraz w RMF Max. Shakira i Burna Boy, nasza nowość. Daj, daj!

0: Think About Us, Sony Puderans, pozdrowieniem dla wszystkich dziewczyn z Warzywniaka. Byłem dzisiaj, słuchajcie, są wiadomości prawie z ostatniej chwili. Byłem przed wejściem do radia, sprawdziłem, po ile truskawki, ceny spadają. W moim warzywniaku, nie wiem jak u was, te polskie, takie bardzo soczyste, naprawdę dobre, pachnące już pięknie, są poniżej 30 zł. Jak tam u was? Czekam, jeszcze trochę spadnie, to może w końcu zrobimy sobie koktajl, a później, wiadomo, obowiązkowo makaron z truskawyczkami. Musi być. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni z RMF Max. Za chwilę dla was Metzner. Czeka też Dawid Podsiadło. RMF Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Graceland, nasze odkrycie w RMF Max to Yearbox, teraz nasze nowe odkrycie. Jest nowość, której się chyba nie spodziewaliśmy. Martin Garrix i Ed Sheeran razem. Wiadomo, że Ed Sheeran śpiewa doskonale. Wczoraj pytałem, czy ktoś wie, słyszał kiedyś, jak śpiewa Martin Garrix. I pozdrowienia dla jednego z największych fanów Martina Garrixa, Kamila w Polsce, który przypomina, że przecież Martin Garrix już śpiewał. Może tego nie kojarzycie, ale śpiewał na przykład w utworze Katarina albo Angels for Each Other. Kamil poleca ten drugi hicior, w szczególności w remiksie Surf Mesa. No to może kiedyś usłyszymy na liście Hop Benz śpiewającego Martina Garrixa. Tutaj Martin produkuje, a Ed Sheeran się poci przy mikrofonie. Polecam wam taką nowość, Repeated.
1: To jest nowość RMF Max.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, już jest, nareszcie nowe męskie granie, kto się wybiera na koncerty. A teraz kawałek na urodziny od Sylwii dla Piotra, który świętuje dzisiaj swoje 18 urodziny. Piotrek, wszystkiego najlepszego. Piotrek już dorosły, tak więc szczęścia w dorosłości, w miłości, dużo uśmiechu i radości, pomyślności i samych wspaniałych ludzi. Mama pozdrawia, Piotrek, naj. I dla ciebie imprezowy numer, możesz już świętować, nie musisz się już pytać. Ale może jeszcze trochę poudawaj. Tylko losy Safri Duo w numerze Syneca.

0: the Dream. Tak zaśpiewał Alex Warren. On tutaj jest tak ekspresywny wokalnie, że pewnie po koncertach to nie chce z nikim rozmawiać. Ma tak zmęczony głos i potrzebuje ciszy. A wiecie, że na świecie jest coraz więcej, w szczególności w Azji, takich kawiarni ze strefami ciszy. Rozmowy są tam zakazane. Wszystko po to, żeby ludzie mogli sobie odpocząć od hałasu świata. Obiecuję, że słuchając RMF Max też będziecie mogli sobie odpocząć od hałasu świata. Na przykład przy bitach, jakie robi Anima. To przed wami.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
11: I po reklamie.

Ja ten numer mam w zestawie swoich ulubionych już na wakacje. To Anima i jego nowości Beautiful, a oficjalnie do wakacji graba odlicza. No dzisiaj już nie liczymy, to tylko 28 dni, a bez weekendów to mamy tak tylko 21 dni. Wyobraźcie sobie wakacje coraz bliżej. No to na wakacje także Somber. Myślę, że będziemy go słuchać w trakcie Latarmaxa 2026. Macie go teraz w RMF Max. Somber i Back to Friends.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

The One That Got Away, Katy Perry. Ciekawe, czy ona zna, jako Amerykanka, zasady gry w piłkę nożną. Właśnie, bo przecież będzie śpiewać na otwarciu amerykańskiego mundialu. I dziewczyny, już wam mówię, kiedy faceci mogą być zajęci, kiedy może raczej spotykajcie się z psiapsiłami i nie oczekujcie zbyt wiele. Mundial w tym roku trwa od 11 czerwca do 19 lipca i później już możecie ścigać swoich facetów o co tylko chcecie. Ale dopiero po 19 lipca, jakby co. A teraz nowość, też już na wakacje z RMF Max. Topic i Becky G proponują nam Sorry Papi.

Nasze odkrycie w RMF Max, DJ Heaven i jego klimat w numerze I Run. Teraz kolejna nowość, Pink Panthers i Zara Larsson. Ta druga to słynna Szwedka, a Pink Panthers zaczynała w internecie i to nawet po częściowej utracie słuchu w prawym uchu. Mimo tego sama produkuje swoje kawałki i jest dzisiaj uznawana za jedną z najbardziej wpływowych młodych producentek. Pink Panthers i Zara Larsson przed wami. Stateside.

nás kręci wieczorowo Faska, Superstars, Christian Marci i Reverend House. Są wiadomości AI, to znaczy nie to, że sztuczne wiadomości, prawdziwe wieści z Chin. Tam poszli po rozum do głowy. Chiny planują zakazać zastępowania pracowników sztuczną inteligencją w celu obniżania kosztów. Ciekawe, jak to będzie u nas. Teraz DJ, który nie uznaje AI w swoich produkcjach, a może się nie przyznaje, to Alok i Khalid wieczorowo w RMF Max, jego Dive Into Me.

Wale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

house'owe klimaty niekoniecznie dla mamy i taty, chociaż też niech sobie posłuchają, niech sprawdzą, co się dzieje fajnego w muzyce Magnetic od projektu Bauza. Dzieje się także na naszych imprezach. Wystartowaliśmy nasze Laton Maxa i już niedługo kolejny przystanek. Zapraszamy do Malborka w tym sezonie na naszych imprezach m.in. Skolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, ale także Grupson, Oskar Cyms, Zalia, Mortalcio, a nawet Maryla Rodowicz.

0: Imprezowe kalifornialowe White rządził ostatnio na szczycie listy Hobbs. Wyobraź sobie ten numer w szybkim aucie, może w czerwonym Ferrari. No tak to zazwyczaj kojarzymy, a Ferrari ostatnio zaprezentowało model elektryczny. No i pojawiła się seria negatywnych komentarzy fanów motoryzacji w internecie. Jak to Ferrari elektryczne? Niektórzy sobie nie wyobrażają. No ja też, ale mamy XXI wiek, 2026 rok. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę kolejny numer, który pasowałby do takiego czerwonego sportowego auta, czyli Bibi Rexha i Faithless, ich New Religion.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
13: Hity na Maxa.
14: Hity na Maxa.
15: Hity na Maxa.

Zauważyliście, że Clips robi często takie kawałki do auta, do driftowania, tylko nie próbujcie tego dzisiaj wieczorem. Win, jego nowość, która czeka na wieczorne głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Przemek Grobowski, witajcie po 23. Teraz zrobimy sobie taki hausowy klimat za chwilę. Holenderski duet Another Talk to You, ale teraz legenda house'u z Francji. Słyszeliście go kiedyś nawet na żywo w RMF Max. To Martin Solveig, aktualnie na muzycznej przerwie, ale może wróci. Wracamy do jego hiciorów teraz. All Stars.

Avicii i jego klasyk wieczorowo w RMF Max. I tak zastanawiam się, gdyby Avicii żył, gdyby był z nami, to czy również wskoczyłby na pociąg z afrohausami i robił takie bity? Myślę, że na pewno przeprowadziłby przynajmniej jeden eksperyment. Teraz afrohausy, które rządzą. No i będziemy słuchać afrohausów także w trakcie zbliżających się wakacji. I mam dla was afrohausową nowość. Mistrz gatunku Shimza i Arko. Polecam wam taką nowość. Fire, fire, jest ogień.

Tak, to przecież Numa Numa Jej, ale w remiksie podkręcili to David Guetta i One Republic. I don't wanna wait. Jeśli chodzi o hiciory i rekordy, no to gratulacje jeszcze raz dla Eda Sheerana, który po raz ósmy w ciągu 11 lat okazał się najczęściej granym brytyjskim artystą na całym świecie. Ed Sheeran. Na razie nie ma na horyzoncie kogoś, kto mógłby go zastąpić. Edek jest wciąż najlepszy. A teraz nasz polski rekordzista rządzi także u nas w RMF Max. Dawid Podsiadło i jego nowość Sezon.

Żyje na gorąco nasze odkrycie Kajomi i See You w RMF Max. Kto z was o tej porze wstawia pranie? No nieładnie, nieładnie. Sąsiedzi na pewno nie będą zadowoleni, ale jakby co, to ciotka dobra rada wróciła i radzi. Sprawdziła idealną temperaturę do prania pościeli. I okazuje się, że to jest to trochę wyższa temperatura niż często ustawiamy. Naprawdę, ja myślałem, że też to robię dobrze, jednak nie. Trzeba to podkręcić, żeby nie było bakterii, żeby się dobrze spało. Zanim zaśniecie, to zaśpiewają jeszcze Gaba Kościuk i Dawid Płonka o tym, jak prać. Sprawdzicie na rmfmax.pl. Ojciec prać, a graba grać.

Bez ciebie to Perry, nasze kolejne odkrycie w RMF Max. No i bez ciebie nie będzie tej imprezy. Słuchajcie, zbliża się kolejny przystanek naszej trasy Lato na Maxa. Wkrótce wjeżdżamy do Malborka i tam Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz, która zaprezentuje swój DJ set, grając wam największe hiciory, które znacie z RMF Max. A może chcielibyście coś zamówić u Aleksandry z dedykacją, no to proszę pisać, jakby co. Widzimy się niedługo w Malborku. Relacje znajdziecie także na naszym Instagramie. We'll be right back.

0: Nasze kolejne wieczorne odkrycie w RMF Max wymija w numerze pierwszy krok. Jutro też będą takie odkrycia. Przemek Grabowski, dziękuję wam za spotkanie w środę. Słyszymy się w czwartek o 20. Wieczór wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery w Polsce, propozycje, także produkcje, których jeszcze nie słyszeliście. Obiecuję, głosujecie na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć! Max.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
4: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie